Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to nie

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel skupu aut Univer Auto. Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
1: To kolejny ciepły poranek i kolejny ciepły dzień we Wrocławiu. 14 stopni w tej chwili widzimy na termometrach, maksymalnie dzisiaj do 24, nawet mogą powędrować słupki rtęci. Trochę chmur będzie, ale sporo słońca też zapowiadają ludzie od pogody. Niewykluczone opady wieczorem.
0: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Sponsorem programu jest właściciel Univer Auto, oferujący skup aut za gotówkę. Telefon 792 15 15 15. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 6, zaczynamy SK News, Marcin Perocki, dzień dobry. Ponad 300 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu. W czasie akcji ratowniczej rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął jego pilot. Szczegóły o poranku ma reporter SK Jacek Werner. Jacku, jak wygląda sytuacja?
3: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
4: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać.
3: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazdy.
2: A na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
5: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
2: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. A piłkarze Arsenalu Londynu awansowali do finału Ligi Mistrzów. W półfinale okazali się lepsi od Atletico. Przed tygodniem był remis 1-1, a wczoraj kanonierzy wygrali 1-0 po golu Bukayo Saka. A dzisiaj drugi półfinał z udziałem Bayernu i PSG.

0: będą mogli do niej podejść za rok. A piłkarze Arsenalu Londynu awansowali do finału Ligi Mistrzów. W półfinale okazali się lepsi od Atletico. Przed tygodniem był remis 1-1, a wczoraj kanonierzy wygrali 1-0 po golu Bukayo Saka. A dzisiaj drugi półfinał z udziałem Bayernu i PSG.
1: Pod wpływem środków odurzających, a w samochodzie dwójka poszukiwanych i narkotyki.

0: No i dzień dobry, 6 rano, czas na śniadanko. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc u nas niezłe jaja na poranku, to po pierwsze. Po drugie, tłuste bity, więc dajcie znać, jaki jest przepis na wasze śniadanie idealne. Chętnie z wami je zjemy. 664-402-302 i te messengerowe niam, niam, niam.
1: Chlebek świeży jest?
2: Jest.
1: To śniadanko.

0: I like the way you. Dzień dobry, Jan Kesiku.
1: No dzień dobry, kawa już jest, wiaderko kawy gotowe, lecimy.
0: Ale wiesz, że to tak niezdrowo, samą kawę na pusty żołądek, no.
1: To mówię o pustym żołądku, proszę pana. Ja wczoraj tyle jadłem.
0: Jakie jest śniadanie idealne według Jankesa?
1: Moje?
0: No.
1: Owsianka.
0: Aha.
1: Najlepiej z owocami świeżymi.
0: Ale nie morza?
1: Nie. To jest pomysł dopiero. Może byłoby mi lepiej.
0: Normalnie polska owsianka i krewetki do tego.
1: I na później kiełbasa i jest okej.
0: I wiaderko jeszcze.
1: I kawka, pyszna kawka dobra, czarna i lecimy.
0: No to w takim razie was pytamy o śniadanie idealne, bo przypominamy, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc można tam wszystko włożyć. Najtłustszego, najlepszego, najwspanialszego nawet. No.
1: Lećmy, lećmy.
0: W tej sprawie na miasto poszliśmy.
2: Najlepszy pomysł na śniadanie.
3: Śniadanie do łóżka od kobiety.
2: O.
3: Jaka kobieta? Najlepiej to żona.
2: Nie jesteś jakiejś takiej, nie wiem, modelki z Dubaju?
3: Nie, wystarczy mi tą, co mam, bo ją kocham.
2: Dobra, to co na talerzu?
3: Najważniejsze, że podają odpowiednia kobieta. Już to, co poda, to wszystko zjem.
2: A jak będzie ubrana ta twoja kobieta?
3: W piżamie. Jankes, Jankes, Ama
1: i Wiktor. Twoja dziewczyna jest fanką takich fajnych piżamek. Ona jak była z nami na SK2 zimę, to chodziła w takiej piżamie sobie właśnie po pokładzie.
0: Czy ty mógłbyś wizualizować sobie kogoś innego niż moją dziewczynę?

0: Przeglądamy Maja Rutkowski, czyli żona Rutkowskiego, tego Rutkowskiego.
1: Tego z kwadratową fryzurą.
0: Mm-hmm. Zafundowała sobie, uważajcie, złoto i rubiny na śnieżno-białym uśmiechu, czyli na zębach takie, wiecie, takie świecące, no, takie przyjemności.
1: Biżuteria
0: takie
1: nazębna.
0: Dodatki, rzeczywiście, ozdoby na zębach, coś takiego sobie.
1: Jak ci się to podoba, Jadziula?
2: Tyle pieniędzy, a efekt taki sam jak przy jedzeniu makowca.
1: A właśnie.
3: Poranne prasowanie. Tylko w USK.
0: Ale to ładne rzeczywiście.
1: No, ale skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać?
2: No. Pewnie. No.
4: 3, 2, 1. Bomba! Wchodzimy, ale na antenę. Nie musicie się bać.

0: Rudimental i Kali to I Know, ale dzisiaj smaczny poranek w Esce.
1: Jest pysznie, rzeczywiście pytamy, co byście chcieli takiego dobrego, pysznego zjeść, bo w związku z czym, no mamy jaki dzień, proszę bardzo, pan przypomni?
0: Dzisiaj jest środa, więc śniadanie zimne.
1: Właśnie, bardzo dobrze.
0: Halo?
1: Halo?
2: Właśnie sobie jadę do pracy i tak myślę, że najlepsze śniadanie to takie podane na all inclusive, gdzieś daleko stąd.
1: Och, to my przecież będziemy mieć takie pyszne śniadanie i nie tylko, wszystko
0: i
1: będzie pyszne.
0: Mamy zapewnione all excuse me. Przypominamy, że odlot ściśle tajny się szykuje. Nie wiemy, gdzie lecimy, ale wiemy, że dobrze zjemy.
1: My na pewno będziemy. Brakuje do kompletu was, naszych cudownych słuchaczy. Zgłoszenie jak zwykle na sk.pl. Pod koniec maja już lecimy.
0: Tak jest. No i ściągnijcie nową aplikację Radia SK. Tam też można się zgłosić.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Reklama.
1: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy. Wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl. Cech. Restauracja regionalna w Kudowie Zdroju. Przepyszna kuchnia, lokalne produkty i najbardziej efektowne koktajle od polskiego mistrza Bartosza Gierackiego. Rozsmakuj się w naszych daniach i mistrzowskiej kawie z własnej palarni. Restauracja Cech. Kudowa Zdrój. Znajdź nas na Facebooku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać.

0: W jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Sponsorem programu jest Imbefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Diety Kieta, oferujący dietę paleo oraz wybór menu www.dietykieta.pl.
5: Do 23, może 4 stopni powędrują dzisiaj słupki rtęci. Sporo słońca mamy widzieć poza chmurami, które będą nas nawiedzać, ale spokojnie dzisiaj z nich deszczu spodziewamy się, ale dopiero wieczorem, w dzień raczej pogodnie.
6: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego dietykieta.pl.
7: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: 6.30, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Sytuacja powoli stabilizuje się. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale akcja potrwa wiele godzin, a nawet dni. To w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, gdzie szaleje pożar lasu. Ogień objął około 250 hektarów. Artur Mazurek, reporter Eski, śledzi akcję strażaków.
10: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr, i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
9: A zdjęcia pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Wpuszczony do Morza Północnego humbak prawdopodobnie utonął, przekazało niemieckie Muzeum Morskie. Służby nie mają danych z jego nadajnika. Jego losy śledzono w ostatnich tygodniach, kiedy zwierzę kilka razy utknęło na mieliźnie.
11: SK Sport News.
9: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają z nim z wygranym z pary PSG Bayern. A polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem i w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach prowadzili. W trzeciej dali sobie jednak trzykrotnie wbić bramkę, no i przegrali 2-3.
12: I Wiktor w Radiu SK.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na Messengerze nie ma bla, bla, bla, tylko jest niam, niam, niam, niam, niam.
14: Jest pysznie rzeczywiście. No chwalcie się, co byście chcieli dobrego, by sobie zjeść dobrego. No dajcie znać, aż tutaj się oblizałem.
13: No. Słuchaj, no skoro wczoraj wieczorem grali, skoro mówił o tym Marcin Procki, no to co na śniadanie? No wiadomo.

0: Dzisiaj tak meczek się szykuje. Ach, drugi półfinał Ligi Mistrzów, czyli PSG, no, z Bayernem Monachium.
1: A teraz do śniadańka jeszcze łyk krwi, Dracula.
2: To

0: 37 minut po godzinie 6 rano. Głupia sprawa, bo będziemy teraz w radiu o telewizji rozmawiać.
1: To pani rzeczywiście w telewizorze najczęściej występuje. I też na scenie oczywiście. Chodzi o Agnieszkę Chylińską.
0: Ta Agnieszka Chylińska.
2: Na jaką reakcję liczyłeś, rozumiesz, ludzi naszą po swoim występie?
3: Że wszyscy będą uśmiechnięci i będziemy się stali wistywali.
2: A widzisz, życie jest brutalne.
0: Tak właśnie.
1: Tak właśnie zawsze jest. Aga Chylińska przyznała w rozmowie z Super Expressem. Uwaga, cytuję. Gotowi wszyscy?
0: Dawaj.
1: Proszę bardzo, do kawy.

0: U nas w domu jest totalny syf, ale telewizor musi być wytarty.
1: O proszę.
0: Tak powiedziała, tak jest u niej w domu.
1: Ale coś jest w tym uwielbieniu do telewizora. Ja pamiętam, jak mój dziadek, kochany Edzio, już nieżyjący, kupił pierwszy telewizor kolorowy. To była końcówka lat 80. I on miał pilota. I ten pilot musiał być w worku foliowym zamknięty, słuchaj.
0: Tak?
1: Dziadek nie pozwalał go wyjmować, bo zniszczycie, bo się herbata wyleje, bo pobrudzicie.
0: No i to działa do dzisiaj.
1: To działa. Radio
2: SK. Zasrana telewizja!
3: Reklama.
4: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
5: Jakieś 5 minut.
4: Żartujesz.
5: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
6: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
9: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pitlane. Elektryczne go-karty.
13: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
12: Galeria Wrocławia, poziom -2.
13: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
14: I po reklamie.

0: To co? Kto robi za kamę dzisiaj? Kto będzie śpiewał?
1: Dawaj, ja, na mnie, tak? Na siebie.
0: Dobra, to przepłucz gardło. Ha!
1: A jak ma na imię?
0: Kinga!
2: Kinga!
0: Kinga!
1: Zagadałaś mnie, uciekło.
0: O, osoba!
1: Dzień dobry, Kiniu, cześć, tu Eska.
3: Cześć!
0: No witamy! Które to urodziny? Pochwal się, dziewczyno! Nie pytamy, ale pochwal się!
3: 28.
1: Idealnie!
0: Najlepszy wiek!
1: Mieć 28 lat.
0: Ja cały czas w głowie mam 28, mimo że tak naprawdę mam ponad 40.
1: Ale mi też tak zostało. A ty na ile się czujesz, Kinia?
3: No tak na 22.
0: O, to też fajnie. To też dobrze.
1: Bardzo dobrze. No,
0: zawsze.
1: Na co dzień jesteś panią księgową?
3: Tak, zgadza się.
1: Mam pytanie, czy nasza rozmowa już jest w ksefie?
3: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie.
0: A właśnie, jak wy się czujecie księgowi z tym nowym systemem? Dobre to czy niedobre?
3: No, bywa ciężko, ale myślę, że będzie dobrze.
1: Będzie dobrze, no już jest, system działa, będzie dobrze.
0: Słuchaj, bardzo czytamy dobrze zgłoszenie, no bo to nie jest tak, że to ty sama siebie, tylko ktoś zewnętrznie nam powiedział, doniósł nam o twoich urodzinach i czytam, trochę mi się oczy tak zamgliły i przeczytałem, jest naszym słonecznikiem. A napisali, jest naszym słoneczkiem.
1: Ty mi też wyskoczyło słoneczko, okej.
0: Podobno jesteś zawsze uśmiechnięta, szalona, pozytywnie zakręcona i teraz uwaga, kto o tobie tak uważa?
3: Ja obstawiam moją ukochaną chrzestną Iwonkę.
0: A, to
1: i tak też właśnie jest. Mama chrzestna się odezwała. 16 lat miałam, jak zostałam Kini chrzestną. Tak napisała nam pięknie. Niesamowite.
3: Tak, to prawda.
0: Wiecie, jaki jest najlepszy prezent pod kościołem?
1: Jaki?
0: No, pieniądze w kopercie. No, stówkę mamy, no.
3: Super.
1: No i pięknie. Co masz do powiedzenia jeszcze? Na pewno wszyscy słuchają ciebie, prosimy.
3: Bardzo dziękuję. Chciałabym pozdrowić całą moją rodzinkę, Julcię, mojego chłopaka, no i moje koleżanki z pracy, do których zaraz wjadę.
0: Pięknie, no. Co i to jeszcze, żeby tak zmazać tę plamę z początku, kiedy Jankes śpiewał tak trochę nieudolnie, to mamy teraz takie śpiewanie dla
1: ciebie. Uważaj, dla ciebie, especially.
4: 100 lat, nie żyje nam.
1: Mwah.

0: No nie jest to kawałek ani o Jankesie, ani o mnie. Supermodel i Maneskin na sam koniec tej godziny.
1: Mów za siebie, przepraszam bardzo, mów za siebie.
2: Ja mam karnet na siłownię.
3: A, ty też masz.
0: A ja mam kartę turysty z Zakopanego.
3: Właśnie, tam jakaś wchodzi karta turysty, tak?
0: No, to Marcin Protki zaraz o szczegółach. Dziękuję. Ale od razu informujemy. Mhm. Nie zwalnia to z obowiązku zapłacenia za zdjęcie z misiem. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazja.

0: okazje w Castoramie trwają! Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: Sponsorem programu jest właściciel skupu aut Univer Auto.
7: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
8: Do 24 stopni powędrują dzisiaj słupki rtęci we Wrocławiu. Trochę słońca, trochę chmur, no i deszcz wieczorem zapowiadają ludzie od pogody. Za to na ulicach Wrocławia coraz ciaśniej na wjazdach, przede wszystkim na Opolskiej. Spory korek w tej chwili, no i most milenijny też się przytyka.
7: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
6: Sponsorem programu jest właściciel Univer Auto, oferujący skup aut za gotówkę. Telefon 792 15 15 15.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Jest siódma, zaczynamy z KNews, Marcin Procki, zapraszam. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. Na początek nowe informacje od strażaków walczących z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień objął około 250 hektarów terenu. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że akcja toczy się w trudno dostępnym terenie.
10: Zbudowaliśmy oczywiście linie wodne, są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Tak jak było powiedziane, drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru.
9: A wsparcie z powietrza strażakom mają też zapewnić policyjne śmigłowce. Przypomnę, że podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, pilot maszyny zginął. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa Safe. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro i ma trafić do Polski jeszcze w maju. W wyniku umowy pożyczkowej nad Wisłę trafi blisko 190 miliardów złotych dla armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego. A w ostatni weekend w Zakopanem ruszyła karta turysty. Turyści, którzy uiszczą opłatę miejscową, mogą skorzystać z pakietu zniżek, które oferują lokalne firmy.
11: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki.
9: Wyjaśnia wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak. Zniżki obejmują bilety na atrakcje, usługi gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu.
12: SK Wrocław News.
8: Krzysiek Staszkiewicz, blisko pół promila w wydychanym i przewoził ludzi. Dolnośląska policja podsumowała poniedziałkową akcję alkohol i narkotyki. Przebadali prawie 20 tysięcy osób, blisko 70 było pod wpływem, w tym kierowca autobusu podmiejskiego we Wrocławiu. Dodatkowo 4 osoby wpadły z cofniętymi uprawnieniami lub z sądowym zakazem prowadzenia. Ruszają zapisy na letnie półkolonie we wrocławskich szkołach. Na dzieci czekają zajęcia, ale także wyjścia do zoo, kin czy muzeów. Rekrutacja odbywa się online i rusza jutro.
13: No cudowne święto dzisiaj, dzień bez diety w kalendarzu.
14: Więc wcinamy od samego rana to, na co tylko i wyłącznie mamy ochotę. Ach, jak jest u was, dajcie znać.
13: Śniadanie idealne, jest coś takiego?
15: KSK, gdybym wcześniej wiedziała, że dzisiaj jest dzień bez diety, to bym nie jadła na śniadanie kanapek z pasztetem, tylko zjadłabym słoik Nutelli. Pozdrawiam słodko i miłego dnia.
14: Teraz u nas kombi słodkiego mojego życia.
13: Bubble tea na śniadanie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

0: Wrócony naraz!
1: Ale musiała być kolejka pewnie na pół kilometra. Proszę pana, ja przyszedłem oddać 2 butelki. No nie, ale ja mam 4... Ile pan ma butelek? 2. A ja mam 4000.
2: Ale ile zarobił, słuchaj?
0: 2341 zł i 50 groszy.
1: Brawo! To jest naprawdę rewelacja. Rekord padł w Krakowie. Naprawdę gratulujemy. Facet stał przy butelkomacie, teraz przeczytałem, kilka godzin.
0: Teraz wyobraź sobie, że jesteś tym następnym w kolejce.
1: No.
0: To teraz to ja już nie chcę.

0: piosenka lekarzy. Nie chcę zbadać.
1: Wiem. Właśnie, prosimy, nie śpiewać. No. Przepraszamy za usterki, 16 po 7.
2: Ja chyba też muszę iść do lekarza.
3: Siódme wygrywa.
2: Tego od głowy.
3: Radiu SK.
1: No ja byłem ostatnio u laryngologa. On też tam grzebie w głowie.
2: Niedaleko.
1: I miałem uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera. Ale to nie o tym, nie o tym. Zabieramy się za siódme wygrywa.
2: Choć wchodzili ci do ucha, to czułeś, że cię tak drapią po mózgu?
1: Oni pytali, czy ja chcę penis i czulenie, czy...

0: Chce pan coś pamiętać, czy nie? Chce wszystko.
1: No i maseczka i do widzenia. Dobra.
0: 664-402-302, gramy w siódemkę. No i co? Siódme pytanie to jest wygrana, więc ja bym nie dzwonił teraz, tylko dopiero na siódme.
2: Dzień dobry, witamy, cześć.
3: Cześć. Chwilę przyłączę się na telefon, prowadzę.
0: No właśnie, właśnie, właśnie.
2: Ostrożnie, to nie wolno.
0: O, już, patrz.
2: Mandacik już pan ma.
0: Ojejku,
2: to lepiej było wtedy, przepraszam.
0: Daj jakieś coś na testy, powiedz.
2: Powiedz, nie kocham swojej dziewczyny, na powiedz.
4: Nie kocham swojej dziewczyny, bo jej nie mam.
0: Ojej. Kurde, ale słabo się słyszymy.
2: No, musimy się wrócić do systemu głośnomówiącego, bo tam jest lepiej niż...
0: Musimy niestety się rozłączyć.
2: No czekaj, no niech pan się przyłączy z powrotem, no.
0: O, tak to się robi.
2: Rozłączyło się, no dobra, ale zapraszamy ponownie. Ważne jest to dla nas, żeby to jakoś połączenia była, żebyśmy mogli się porozumieć i porozmawiać. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
5: Halo, halo, cześć.
0: Pierwsze.
2: Od razu lepiej.
0: I tu się ładnie słyszymy, od razu możemy zaczynać. Agnieszka Chelińska zdradziła w ostatnim wywiadzie, że ma w domu totalny syf, tak czy nie?
5: Tak.
2: Bardzo dobrze, no to co, lecimy dalej.
0: Drugie
2: pytanko. Gdzie można wejść używając karnetu? Na przykładowo.
5: Na basen.
0: Albo na przykład z Robertem.
6: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłownię.
0: Na siłownię.
6: Będziemy pokować dzisiaj łapy.
0: O, właśnie. Trzecie.
2: No dobra, lecimy z trzecim.
0: Boże Ciało jest w czerwcu czy w lipcu?
5: W czerwcu.
2: W czerwcu.
0: Tak jest. I Boże Ciało jest u Macieja Musiała na Instagramie.
2: Bardzo nawet Boże. Uwaga! Czwóreczka. Było 50 kopert, gracz wybierał 5 z nich i grał, a on jest Krzysztofem Ibiszem. Co to za teleturniej?
0: Awantura o kasę,

0: 25 minut po siódmej, za chwilę newsy, Wesce i Marcin Procki, ale najważniejszy news jest taki. Jeżeli jeszcze nie macie nowej apki Radia SK, ściągacie ją natychmiast, a potem wchodzicie do gry o odlot ściśle tajny.
1: Zróbmy to razem i za każdym, znaczy ja za każdym, ja w tym roku nie doleciałem.
0: Ale oficjalnie jesteś na liście gości.
1: No, były różne takie problemy techniczne, ale w tym roku jest plan, że przed wami wylecę, żeby nie było problemów.
0: Zabieramy słuchaczy i siebie w ostatni weekend maja na tajemniczą wycieczkę.
1: Pamiętajcie, my naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie lecimy. Dopiero dowiemy się na lotnisku, tak samo jak i wy.
0: A wy bądźcie w apce Radia SK.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Autopromocja.
1: Światowa supergwiazda. Laureat Grammy. Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl,
1: że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w

0: Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pierwsza komunia z Romet. Czas na pierwszy prawdziwy rower. Wybierz górskie i miejskie rowery Romet. Solidne, wygodne i stworzone z myślą o bezpieczeństwie. Akcja Super Duo. Kup kask i zyskaj 100 zł rabatu na rower Romet. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły. Odwiedź sklep Pro Rowery w Bolesławcu, Legnicy, Galeria Ferio i Lubinie.
5: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Tarata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
6: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Sponsorem programu jest Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Diety Kieta, oferujący dietę paleo oraz wybór menu. www.dietykieta.pl.
12: Każdą chwilą coraz ciaśniej na ulicach Wrocławia. Stoi Mokronowska, Karkonoska, Opolska, oczywiście w centrum Drobnera. Uważajcie też Dibła czy Most Milenijny. Do 24 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. Trochę słońca zobaczymy, chmur też nie zabraknie i deszczu wieczorem.
11: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego dietykieta.pl.
10: Sponsorem programu był Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: Jest 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Chodzi o gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi. Strażacy od kilkunastu godzin walczą tam z pożarem lasu. Na miejscu jest reporter SK Artur Mazurek. Arturze, co dzieje się teraz tam na miejscu?
14: Słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
13: A zdjęcia z miejsca możecie zobaczyć na sk.pl. Ewakuacja na holenderskim statku wycieczkowym płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Śmigłowce zabiorą z pokładu trzech pasażerów z objawami hantawirusa. Dotychczas na pokładzie zmarły trzy osoby. Wiadomo, że na pokładzie są też Polacy, ale MSZ zapewnia, że wszyscy czują się dobrze.
15: SK Sport News.
13: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. A Jakub Kiwior z transferem definitywnym z Arsenalu do FC Porto. Do tej pory grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: W Radiu
16: Kamy dzisiaj nie ma i może dobrze, bo więcej śniadania nam zostanie.
17: Więcej jedzonka rzeczywiście. Zawsze trzy osoby przy jednym stoliku, a jak dwie, no to taki szwedzki stół jest jeszcze lepszy.
16: Dzisiaj jest dzień bez diety, więc jakie jest wasze? Bez ograniczeń. Może być nawet niezdrowe, śniadanie idealne.
18: A ja mam dzisiaj dzień z dietą. Kochanie, gdzie są moje kanapeczki do pracy?
17: Tutaj kochanie, a co, Bozia rączek nie dała?
16: No właśnie, co to za jakieś takie brak równouprawnienia?

0: Vivaldi śpiewa, wiesz?
1: Cztery pory.
0: Wiktor Vivaldi, Waligura.
2: Diego.
0: 38 minut po godzinie 7.22 kreskiej, będzie z nami godzina 8, tutaj SK. Oczywiście środa, 6 dzień maja, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
3: A skoro tak, to wkładamy na talerz wszystko, co się da, nie kontrolując kalorii, tłuszczu i tych wszystkich niedobrych spraw. Halo?
0: Dzień dobry.
4: Nawet papież w Watykanie nie je kepsa na śniadanie. Pozdrawiam.

0: To ładne z plaży takie, prawda?
1: La la la la la la.
0: La la la la. Ktoś jeszcze? Kukurydza gotowana.
2: Śniadanie bez diety to takie najbardziej chamskie parówki z największą ilością GMO i innych fosforanów. I tu przekaz do mojej koleżanki z pracy. Marta, grzej paróweczki.
0: Nie wierzę, dziewczyny. I po reklamie.
3: I nie wylewajcie wody po parówkach.
0: To się nadaje na herbatę.
1: To jest zupa parówczanka.
0: Ale kiedyś byłem, pani, w Bułgarii, to tak mi to zostało. Byliśmy na śniadanku, bo taki domek był malutki i pani gotowała tam takie właśnie śniadanko i gotowała parówki w wodzie na herbatę. I pójdzie herbatę.
4: Reklama. Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
5: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
7: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
10: I po reklamie.

0: I Enrique.
1: Ja lubię jam truskawkowy. Tak sobie z rana taką pyszną kanapeczkę zjeść.
2: A za chwilę posmarujemy kanapkę noselem, słuchaj.
1: Nosel gotowy. Uwaga, będziemy się łączyć z sanatorium.
2: Przepuklina Paulina.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Ale mam pytanie, jak ja już pracuję w radiu prawie 30 lat.
2: Należy ci się.
1: To ja już mogę jechać do sanatorium?
2: Miłości.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy ja dotelefonowałam się do pani Beaty?
6: Tak.
5: Telefonuję do pani z Narodowego Funduszu Zdrowia, Przepuklina Paulina, proszę pani, w sprawie również przyznania sanatorium, bo widzę, że w tym przypadku też pani się kwalifikuje. Mogłabym?
6: I jest przyznany sanatorium przez ZUS teraz, tak?
5: No tak, tak, bo pani była na komisji tej zdrowotnościowej,
6: no tak,
5: co nie?
6: Zgadza tak. Zgadza się.
5: I proszę pani, będzie sanatorium, z tym, że widzę, że pani już kilka razy była.
6: Tak, dwa razy.
5: Tak, dlatego też proszę pani, w Kołobrzegu mam sanatorium, tak zwane zębowo-szczękowe. To mogę pani przydzielić na, proszę pani, lipiec.
6: Dobrze.
5: Jakieś tam problemy zębowo-szczękowe pani ma? Czy pani jest ta bezproblemowa?
6: Nie.
5: Dobrze,
6: nie,
5: więc...
6: Znaczy, no. No nie, no mam tam zęby, wiadomo, mam te takie, no blicha, ale...
5: Ale to nie są, to nie jest taki... chorobowe te, które pani ma na zęby?
6: Nie, nie, bo ja mam na serce.
5: I teraz w pani przypadku, jak pani pojedzie do sanatorium, proszę pani, z problemami zębowo-szczękowymi, to od razu pani informuje, że tam jedzenie będzie, proszę pani, wszystkie pomiksowane, dlatego musi pani o tym wiedzieć.
6: Aha, ale to nie będzie jakieś tam tragiczne to, bo...
5: Wie pani co, niekiedy się skarżą na pożywienie i jak im śniadanie zmiksują, bo to jest niekiedy tak, ten serek wiejski, proszę pani, z chlebem i szynką, to wtedy, proszę pani, jak to zmiksują i dodają jeszcze kakao, no to jest, proszę pani, takie serek.
6: Ja rozumiem, no. Aha, to czyli
5: jeśli, jeśli chodzi o obiad, proszę pani, to zupa tam bez problemu, bo wszystkie będą krem, ale proszę pani, no jak mięso też zmiksują z ziemniakami, proszę pani, kompotem, to co niektórzy, proszę pani, tutaj grymaszą?
6: No ja rozumiem, bo sobie wyobrażam to.
5: Dlatego wolę panią przygotować, powiedzieć wszystko, żeby pani nie była rozczarowana, bo później mamy pretensje.
6: No to teraz to wie pani, dało mi to do myślenia.
5: Dlaczego? Nie rozumiem.
6: No, w sensie, no dało mi do myślenia. Trochę mnie przeraziło to wyżywienie właśnie.
5: Nie mogą przygotować pożywienia specjalnie tylko dla tych, którzy na przykład gryzą.
6: Ja rozumiem.
5: Bo jest więcej tych niegryzących, dlatego dostaną zmiksowane.
6: No dobrze, no niech będzie, no jakoś może przeżyję, to już muszę się nastawić samodzielnie wyżywienie, bo...
5: Ale nie, musi pani też zjadać to, co będą dawali na stołówce, żeby później nie kręcili nosem.
6: Nie kręcili nosem, no coś tam zjem. Nie wszystko, ale coś tam zjem. No okej, no dobrze, no niech będzie.
5: To co, pisać panią na lipiec na Kołobrzeg?
6: A którego lipca, jeśli mogę wiedzieć?
5: A, to pani powie. Marta!
7: Mamo, zostałeś wkręcona w Radio SK.
6: O kurde, no ten głos też mi znajomy, ale to po prostu tak się kręciłam, że...
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: To Janki, jak już załatwisz sobie to sanatorium, to ja z kolei załatwię, żeby pod balkonem...
1: Jak będę w sanatorium?
2: Żeby męskie granie się rozłożyło.
8: Ja się stałem...

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawa twojego wyjazdu do sanatorium zatacza coraz szersze kręgi.
2: Co? Jankes, nie wiem, czy cię żona puści do sanatorium. Różne rzeczy się dzieją w tych sanatoriach. Mój dziadek, jak rozstał się z babcią, to bardzo często jeździł do sanatorium ochoczo. Także, no, ja bym tutaj na miejscu żony ciebie nie puszcza.

się dzieją w tych sanatoriach. Mój dziadek, jak rozstał się z babcią, to bardzo często jeździł do sanatorium ochoczo. Także, no, ja bym tutaj na miejscu żony ciebie nie puszczał.

0: Dobrze, ale czyli jak będę dziadkiem, to wtedy rozstanę się z babcią i pojadę do sanatorium.
1: Tak. Tylko zgłoś się najpierw do konkursu do zabawy 5 słów, 5 stów, bo warto mieć gotówkę w sanatorium jakąś.
0: Tak, rzeczywiście. No to jak będę miał 5 stów i sanatorium, to mogę sobie na nowo życie ułożyć, rzeczywiście.
1: Gramy zaraz po 8. Historia wygląda w ten sposób, że zostawiacie swoje numery telefonów w naszym Messengerze. Jeszcze jakieś słowo zachęty, coś, co nas przyciągnie, coś, co sprowokuje Bogaja, który was researchuje do tego, żeby do was oddzwonić. No i na antenie wybierzecie sobie albo Jankesa, albo mnie. Kogoś, z kim macie dobry przelot i będziemy dopasowywać słowa. 5 słów dobrze dopasowanych to 5 stów w portfelu.
0: Słuchajcie, moja żona do mnie wysłała SMS, że słucha radia.
2: 5 słów, 5 stów.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video.

0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
9: Sponsorem programu jest właściciel skupu aut Univer Auto.
10: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
11: Nie jest lekko na ulicach Wrocławia, cierpliwości kierowcy na wszystkich wjazdach, na moście milenijnym, też w innych miejscach śródmiejskiej obwodnicy, m.in. skrzyżowanie na Fatcie, swoje odstać trzeba. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 24 stopniach dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu.
10: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
9: Sponsorem programu jest właściciel Univer Auto, oferujący skup aut za gotówkę. Telefon 792 15 15 15.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i dodatkowych 58 zastępów strażackich. Trwa walka z gigantycznym pożarem lasu na Roztoczu. Jak przekazał komendant główny straży Wojciech Kruczek, ogień rozprzestrzenia się powoli, ale akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. W najbliższych minutach pomogą policyjne Black Hawki, to zapowiedział będący na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję na Lubelszczyźnie śledzi reporter eski Artur Mazurek, z którym teraz się łączymy.
13: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
14: oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
13: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
15: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
13: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
12: A mieszkańcy tego regionu dostali alerty RCB w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Jedyną zmianą względem poprzednich projektów będzie zaostrzenie kar. A mieszkańcy miejscowości Płonna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na kobietę. O sprawie wie regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zajmuje się nią też policja.
10: SK Wrocław News.
11: Krzysiek Staszkiewicz. Ponad 1 300 000 złotych trafi do lokalnych klubów sportowych na unowocześnienie ich infrastruktury. Samorząd województwa dolnośląskiego rozdał środki w ramach programu Poprawa Bazy Sportowej 2026. Wsparcie finansowe powędrowało do 45 lokalnych organizacji z całego regionu. Remont ogromnego podwórka na Ubinie coraz bliżej. Miasto otworzyło ofertę

0: W przetargu na remont wnętrza między ulicami Piastowską, Sienkiewicza, Reja i Nowowiejską prace mogą ruszyć jeszcze w te wakacje.
1: Dwie minuty po ósmej, dzisiaj dzień bez diety. Będziemy za chwilę smarować kanapki hajsem. 500 do wzięcia.
2: Zróbcie sobie taką przyjemność, oczywiście. No i co, zgłoszenia w dalszym ciągu otwarte?
1: Tak jest, na Messengerze. Numer telefonu, no jakieś hasełko, może jakieś zdjęcie, no coś, co zwróci na siebie uwagę.
2: Pamiętajcie, gracie albo ze mną, albo z Wiktorem, no i 500 czeka.
1: I przede wszystkim z własną głową.

0: Wiedział, kiedy przyjść.
1: Tak, wiem, słyszał, że kasa będzie, ty od razu.
2: Ale mówicie, że jestem w promocji, ja tylko połowę będę.
0: Camilito Nosilito gra dzisiaj z nami także.
3: Pięć słów.
1: Czyli jest... można wybierać też, Kamila też mogę, można że wybrać.
4: Promocja, bo... mówiłem, promocja. Super.
0: Ale nie ryzykowałbym, bo w zeszłym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu, jak go wybrali, to...
2: Zwalaj na mnie.
0: No nie było, nie było pełnego
2: Zwalaj
0: portfela.
2: Zwalaj na mnie, dobra. Jasne.
1: Nasza słuchaczka, która się zgłosiła, jest z nami. Halo, dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Karolina, razem z nami wyskoczyłaś z naszego Messengera, wskakujesz na naszą antenę, no i pierwsza ważna decyzja przed tobą. Z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot? Możesz myśleć podobnie. Kogo wybierasz do gry?
1: Kamy nie ma.
5: Ja wybieram dzisiaj Jampesa.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: To jest słuszna koncepcja. Zobaczysz, wygramy 500, będzie dobrze. No będzie wspaniale.
0: Jampes, co chcesz wiedzieć o Karolinie, żeby tak, wiesz,
1: powiedz
0: jej umysł.
1: Powiedz coś o sobie dokładniej. Czym się zajmujesz, zainteresowania twoje, czy masz chłopaka?
5: Nie mam chłopaka, ale jadę dzisiaj na maturę.
1: No to
5: jestem trochę zestresowana, a tak poza tym, to zajmuję się śpiewem i artystycznymi takimi rzeczami.
1: Artystyczna dusza, takie kochamy najbardziej.
0: Wypadł ze studia.
1: Już?
0: Tak.
2: Dobrze, że będzie śpiewająca.
1: Maturzystka, no dobrze.
2: Wynochaj Jankes, żegnamy cię. Zaraz będzie 5 słów dla Karoliny i zobaczymy, czy mają ten sam umysł. Ale Jankes wygląda takiego maturzystę intelektualnie. No, także damy radę. Wynocha, już.
6: Na maturę mogę wejść w czapce?
2: Tylko w garniturze.
0: Jankesa nie ma. Zamknął drzwi za sobą. Karolina, ważne skojarzenia. Pamiętaj, że Jankes to jest prosty chłop, więc nie kombinuj. Pierwsze, co ci przyjdzie na myśl. Uwaga. Pierwsze słowo dla ciebie, właśnie związane z tym, gdzie jedziesz. Pierwsze słowo to matura.
5: Nauka.
2: Wow, ładne.
0: Dobra, matura, nauka mamy.
2: Drugie. Koncert.
5: Śpiewanie.
0: Okej, zapisane. Autostrada to wyraz numer 3.
5: Samochody.
2: A czwórka to, uwaga, pomarańcze.
5: Słodkie.
0: Tu może mieć problem chyba. Ale będzie, dobra, zobaczymy. I ostatnie, uwaga, dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Diety, więc niech będzie słowo dieta.
5: Warzywa.
2: No tutaj też chyba będzie miał problem.
0: Mamy to, zapisaliśmy, wracamy do grania, no i za chwilę spotkamy się znowu na antenie z Jankesem, który, jeżeli odgadnie te twoich 5 skojarzeń, zapewni ci 500 zł.
2: Trzymamy kciuki. 5 słów,

0: Pięć stów.
1: No i zaraz się okaże, czy on umie, Jankę, wejść w umysł Karoliny. Dzień dobry.
2: Karolina.
3: Cześć.
2: O, jest.
1: Słuchaj,
2: super.
1: Parę minut temu dla tych, którzy nie słuchali radia, przypomnijmy, że dopasowałaś swoje skojarzenia. Matura to...
3: Nauka.
2: Koncert.
3: Śpiewanie.
2: Autostrada.
3: Samochody.
2: Pomarańcze.
3: Słodkie.
2: Dieta.
3: Warzywa.
2: Ale no mamy to.
4: Pięknie składa.
1: Dobra.
2: Woła, nie zdałaś.
1: Wołaj tego giganta umysłu.
2: Jankę! Ho, ho, ho, ho! No ho, no ho! No zaproszenie trzeba dla pana.
1: No.
2: No, proszę bardzo.
5: Dobry.
2: Matura na pana nie będzie
5: dzień
2: czekać.
5: Dzień dobry, pięć stów!
1: To się zaraz okaże.
6: Dobra, dobra, dobra, lecimy, jestem gotowy. Co wiemy, czego nie wiemy?
2: No to się wiemy, ciebie pytamy.
1: Wiemy, że pierwszy wyraz, który Karola dopasowała, to matura.
2: Matura.
1: No.
2: I myślisz, że powiedziała...
6: Matura to bzdura!
1: Czy mam zaznaczyć tę odpowiedź?
6: Nie.
2: Jak jest,
3: nie, no, co się robi przed maturą?
2: Kremówki.
6: Nie, nie, nie.
1: Co jest twoja podpowiedź? Co się robi przed maturą?
2: Nie zawsze to
6: nie
2: robisz.
6: Nie chciałbyś rekolekcję, przepraszam.
1: I dla ułatwienia dodam, że to jest jeden wyraz.
6: No jeden wyraz, jak się chodzi na...
1: Rekolekcję, tak. No,
6: na korki.
2: Może być dla ciebie ciężkie.
6: Korki!
2: Karola, ale byłeś blisko.
1: Karola, co powiedziałaś na maturę?
3: Nauka!
2: No ja mówiłem, Jankę, znowu mijał to.
6: No przecież dobrze, to było oczywiste.
2: To kolejne słowo.
6: Karola, wyślij mi stówę.
2: Kolejne słowo.
0: Koncert.
6: Koncert!
2: Mhm.
4: Łatwe.
6: Muzyka!
3: Coś, co robi się na koncercie i coś, co ja też lubię robić.
2: A?
6: Śpiew!
2: Ja bym zaliczył.
1: Dobra, zaliczę ci śpiewanie, tak.
2: Śpiewanie, no, dobrze!
6: Śpiewanie, no, to samo!
1: Dlatego nie wyrywaj się od razu, pomyśl
6: dobra,
1: chwilę.
6: Tak. No. Widzę, że się trochę pozmieniało, że można podpowiadać. Dobrze, super, super.
2: Można nie podpowiadać, ja nie podpowiadam.
6: Delikatnie. Dobra, ale to śpiewanie, śpiew to jeden czort. No,
1: jedna stówka jest, uwaga. Jest. Trzeci wyraz to autostrada.
3: To jest na autostradzie.
1: O, to jest na autostradzie.
2: Więcej, dobrze ci mówi.
1: Więcej nie podpowiadaj.
2: No jak jest na autostradzie?
6: Na autostradzie
2: nie macha rękoma.
6: Bramka?
1: Ograniczenie?
2: Czekaj, dobra, piłka, bramka, gol. Kombinuj.
6: Autostrada.
1: No.
6: Samochód.
2: Ty dobrze!
6: Dobrze!
2: Ale co się zdziwiłem? Z tym możesz
6: Karola,
2: mieć problem.
6: Karola, jesteśmy najlepsi.
2: Z tym możesz mieć problem.
6: Przypominam, Karolina nie ma chłopaka.
2: Pomarańcze. To jest kolejne słowo.
6: Pomarańcze.
2: Tak.
1: No.
3: Jakie są pomarańcze?
1: Jakie są pomarańcze?
6: No jakie, no.
1: No,
6: no jakie,
2: no. Jakie, no. Jakie, pytamy się ciebie.
6: Pachnące. Słodkie.
2: Na pewno? Na pewno? Chcesz to powiedzieć?
6: Pachnie. Pachnące, słodkie. No słodkie.
2: To się zdecyduj.
1: Co wybierasz? Który wyraz z tych dwóch?
6: Mogę
1: bo jeden
6: dobra?
1: Jest dobry.
6: Dobra. Oh. Pomarańcze, niech będzie, że słodkie są.
2: Tak,
6: Jankes. Jeszcze mamy szansę na rekord.
1: Jest jeszcze jedna
2: czapka
1: stówka.
2: Czapka cię nie ciśnie w głowie, za dobrze
6: Karola,
2: idzie.
6: Karola, dobrze jest, co?
1: Ostatni
3: tak,
1: wyraz.
3: Bardzo.
1: Ostatni wyraz to dieta.
6: Dieta. Dieta.
1: Co Karola powiedziała na dietę?
6: Dieta. Bez sensu? To nie
1: bez sensu, dieta
3: to,
1: bez
3: co
1: sensu.
3: Się je podczas diety.
2: To podpowiedział.
1: Coś się je podczas diety, no.
2: Kalorie.
6: Dieta,
1: powietrze.
6: Dieta, szukam po tej naszej
1: dobrze
6: głowie Karola.
1: Wiesz co, nie widać po oczach, żebyś myślał.
2: Takie zbłąkane
6: cześć,
2: oczy.
6: Zdejmę okulary. Jejku, nie wiem. Dieta.
2: Strzelaj.
6: Dieta. Chudność, szczupłość.
2: Chudność.
6: Waga.
1: Niestety.
2: A było tak blisko.
1: Co powiedziałaś?
6: Co było?
3: Warzywa.
2: Warzywa.
1: Ale Karola, mamy dla ciebie
2: to
1: ważną informację. Karolina.
0: Zgarniasz.
1: 300.
3: Super, dziękuję bardzo.
6: No i co? Można iść na maturkę teraz.
2: Tylko nie bierz Jankesa na maturę.
6: Nie, to nie było tak źle.
1: A co to w ogóle dzisiaj jest? Z czego ty piszesz?
6: Właśnie jaki? Hista?
3: Dzisiaj podstawowy angielski.
1: Yes, of course, yes, very good. Goodbye, see you, this is Radio Eska, bye.
3: Thank you so much.
1: And now, ladies and gentlemen, Pitbull.
6: Ty rzeczywiście masz no, podstawowy.
2: Cztery lata w liceum jak krew w piach.
6: Possible.

0: Hotel, motel, sam się kolega nie może zdecydować. 25 minut po 8, a za chwilę sprawa jasna, bo newsy od Marcina Prockiego. W tenisa będziemy grać. Nasze panie zaczynają zmagania w Rzymie. Mniej więcej... O! Tak to będzie wyglądało.
1: Z Niemką będziemy grali.
0: A nie, no to trzeba oglądać.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka, ulica Wrocławska 33C, www.giliauto.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant. Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
10: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
9: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: Sponsorem programu jest Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Diety Kieta, oferujący dietę paleo oraz wybór menu. www.dietykieta.pl.
16: 24 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. Sporo słońca, choć chmury się pojawią, niewykluczone też opady deszczu, ale te dopiero na wieczór. Ludzie od pogody nam zapowiadają. Ciasno na wjazdach, także cierpliwości. Uwaga na stłuczkę na Krzywoustego w kierunku centrum. Most Lenin też stoi.
17: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego dietykieta.pl.
18: Sponsorem programu był Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpfar.pl.
19: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
20: Zbliża się 8.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wojska Obrony Terytorialnej ruszyły z pomocą dla strażaków w powiecie biłgorajskim. Trwa walka tam z ogromnym pożarem lasu, mówi Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
21: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego Batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
20: Aktualnie linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczonych zostało ponad 100 hektarów lasu. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu, a zgodnie z tym projektem inwestycje w obligacje i lokaty będą zwolnione z podatku Belki do 25 tysięcy złotych. W przypadku akcji lub funduszy limit przesuwa się do 100 tysięcy. A polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet, która o 11 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch, której rywalką będzie Aleksandra Jala.
22: A dzisiaj radio od kuchni, bo jest dzień bez diety, więc my w tej kuchni cały czas próbujemy przygotować coś, co sami nam zaproponujecie.
23: No właśnie, jak skończymy program, no to pewnie skorzystamy. Mamy coś znowu?
22: Dzień dobry.
24: My to na studiach podgrzewaliśmy bigos w czajniku elektrycznym, ale co do śniadania, to śniadanie mistrzów, no tylko, że to trzeba być na studiach albo być na urlopie.
0: to? Czekaj,
23: bigos z czajnika?
0: No, tylko musisz potem dobrze zeskrobywać, wiesz, bo się przypala.
1: No Selek, byłeś kiedyś na studiach?
2: Ja jadłem tylko dwa razy z razy i kurczaka na bosaka. O.

0: Zawsze sobie wyobrażam, że mam szybki samochód sportowy, jak gra ten kawałek.
1: Masz,
0: Fast Cars Superstars.
2: Masz najszybszy samochód z nas wszystkich.
0: Tak.
1: No. Najniższy.
2: Ja mam wysoki APK, jestem cały czas.
1: No dobra, okej, tutaj SK w środę 6 maja. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Ale mamy informację.
0: Co się stało?
1: Rządową. Można by rzec, rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający osobiste konta inwestycyjne.
0: To nawet Marcin Procki o tym informował, tak? Będzie można odkładać podobno pieniądze bez podatku, tak? O co tu chodzi?
1: Tak, dokładnie. Osobiste konta inwestycyjne, w skrócie OKI.
0: Aha.
1: OKI, jest taki artysta, OKI. Dzięki nim my, Polacy, będziemy mogli inwestować bez 19% podatku Belki. Tam są małe takie, no jakieś takie wytyczne oczywiście, ale chodzi o to, żeby nam tutaj dać kopniaka i żebyśmy mogli sobie ładnie, fajnie inwestować. OKI, tak.
0: Ja już kiedyś o tym koncie słyszałem.
3: OKI to eksportowy towar. Jak Jeremy.
4: Jankes.
3: Jankes.
4: I Wiktor.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Szukasz grilla gazowego? W Jula mamy grille ze stali nierdzewnej marki Burns & Barkles z trzema palnikami, jednym bocznym i rusztem żeliwnym. Teraz dla klubowiczów za jedyne 699 zł, taniej o 300 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław

0: albo w kasie biletowej.
1: Przerwa w zasilaniu? To straty nie do odrobienia. Energy Rental. Zasilamy twój sukces. Agregaty prądotwórcze do wynajęcia, tankowanie, obsługa i serwis całodobowo. Zadzwoń 512 991 991. energyrental.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
4: I po reklamie.

0: Kasza w Radiu SK.
1: Kasza manna. Na śniadanie.
0: Ja dzisiaj płatki śniadaniowe. To też blisko kaszy.
1: Gratuluję. Ja z pudełeczka. Zdrowe.
0: Wiktorowi dowożą codziennie. No dobrze.
1: Ja żyję jak król na diecie pudełkowej.
0: 13 minut i będzie zamigać na 9. Dzisiaj dzień bez diety.
1: Pudełkowej, także.
0: No,
1: także
0: nie dobrze, że dzisiaj dostałem. Na co macie ochotę, co byście dobrego, pysznego zjedli?
2: Jako dziecko nie lubiłam jadać śniadań, to moja mama przygotowywała mi królewskie kanapki. Tak ja je nazywałam i dzisiaj bym zjadła właśnie takie kanapeczki posmarowane cieniutko masełkiem. Na to sałatka,
1: o, tak.
2: Na to jajeczko na twardo, pod spodem jeszcze serek żółty bądź szyneczka, zazwyczaj to był serek żółty, na to jajeczko ugotowane na twardo.
1: I majonez u góry jeszcze.
0: I
1: taka.
0: Towarzystwo. To my od towarzystwa jesteśmy.
1: To zagadka jeszcze, uwaga, oto ona.
3: Jak nazywa się kanapka, która uśmiecha się do zdjęcia? Cheeseburger.
0: Jeśli macie jeszcze jakieś zagadki, takie śniadaniowe, no to polecamy się, zapraszamy.
1: Złap się zagadki, zaraz kończymy. 12 do 9.
0: Pyszny Dawid Podsiadło.

0: Ali Golding zrobił SK. Wczoraj byłem na cudownym filmie w kinie. Chodzi o koncerty Billie Eilish. Aha. Oj, wchodzi to w piątek, bardzo mocno polecam. Trzeba zobaczyć. No dobra, okej, okay. nie o tym, bo dzisiaj mamy dzień bez diety.
1: Tak, i chciałeś zagadki.
0: Zagadki takie śniadaniowe.
1: No, sprowokowałeś temat, no. No, no nie wiem, czy śniadaniowe, ale jest zagadka.
0: Dawaj.
1: Uwaga.
2: Siemaneczko SK, jak się nazywa ptak, który stoi w drzwiach?
1: No.
2: Indoor.
1: Ale śniadaniowe?
0: To było śniadaniowe?
1: Chociaż może miał kanapki z indykiem na śniadanie.
0: A to ładne rzeczywiście. No życzymy wam oczywiście smacznego.
1: Ciekawe,
0: smacznego
1: wyjazdu. Co będzie na śniadanie w kraju, do którego polecimy na odlot ściśle tajny?
0: Ja powtarzam i będę za każdym razem to powtarzał, bo to jest naprawdę niesamowita akcja. My naprawdę nie wiemy. Nawet przy pierwszej edycji rok temu próbowaliśmy wyciągnąć to z naszego szefostwa, od ludzi, którzy tym się zajmują.
1: Nikt nic nie powiedział.
0: Nie udało się. Wylądowaliśmy gdzie?
1: Na Cyprze.
0: No ja nie wylądowałem, nie doleciałem z różnych powodów, ale w tym roku lecimy. To będzie pełen weekend i naprawdę do momentu, gdy się pojawimy na lotnisku do odprawy, dopiero wtedy wiemy, gdzie lecimy.
1: Tak jest. Będą znaki, będą podpowiedzi, ale ta ostateczna, najważniejsza ujawni się na lotnisku, więc ściągajcie nową aplikację Radia SK, bo to jest jedyna droga do zgłoszeń.
0: Dajcie sobie szansę. My jesteśmy już gotowi i niespakowani.
1: Tak jest. O, jutro lecimy znowu od 6 z porankiem.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
1: I tylko w naszej apce.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel

0: serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest właściciel skupu aut Univer Auto. Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
1: Cały czas ciasno jeszcze na wjazdach do Wrocławia, cierpliwości kierowcy też na śródmiejskiej obwodnicy, swoje odstać trzeba. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 24 stopniach dzisiaj, sporej dawce słońca i witaminy D, ale też chmury się pojawią, a z nich wieczorem deszcz.
0: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Sponsorem programu jest właściciel Univer Auto, oferujący skup aut za gotówkę. Telefon 792 15 15 15. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Czekamy na Komisję Badania Wypadków Lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 16 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
2: A pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg, stąd akcja jest tak utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
2: A jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia to, tak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Analizowany jest zapis z kamer policjantów, a do sytuacji doszło w poniedziałek wieczorem. Amaturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wyjściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
5: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
6: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
7: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
2: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
0: SK Wrocław News.
1: Krzysiek Staszkiewicz. Sprawa reportażu o prezydencie Wrocławia trafia do CBA. Zawiadomienie złożyła Marta Stożek z partii Razem. Chodzi o wstrzymany przez wrocławską TVP materiał uderzający w Jacka Sutryka w związku z aferą Collegium Humanum. Gdy dziennikarze pracowali nad tematem, miasto miało podpisywać ze stacją umowy promocyjne na ponad 200 tysięcy złotych. Ratusz odrzuca oskarżenia o kupowanie mediów. Duże utrudnienia na wyjeździe z Brochowa i Bieńkowic. Przypomnijmy, w sobotę rusza remont wiaduktów przy ulicy Gazowej. Objazdy znajdziecie na wroclaw.pl.
8: Łohoho, ajajaj. Gdybym wam tak przypomniał numer, moja panienka, Lerek Innowator. Będzie za kilkanaście minut. Wcześniej Rule i Don't Say Dar. Będzie też Kungs i Galaxy, a na początek Bledka. I komu miałabym powiedzieć? Środa, 6 maja, 9:02. A Westy już grają. Michu Sobkowski. Zapraszam.

0: Gdyby ten hit, szanowni państwo, chodził do szkoły, to byłby już po maturze, a przynajmniej po którymś z podejść do matury. Rok 2005, szanowni państwo, i mnóstwo wspomnień, prawda? Lorek, Nowator i moja panienka na antenie Radia SK. Czas na tworzenie kolejnych wspomnień i ich kolekcjonowanie. Na przykład koncert Harry'ego Stylesa. Wczoraj Paulina bardzo mocno wysoko i fantastycznie zawiesiła poprzeczkę, bo odpowiedziała na 6 pytań z zadanych 7. Szczegóły macie na sk.pl i podaję je już teraz. A Kung City of Furious London Galaxy za chwilę. Te szczegóły to teraz, o.
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda. Laureat Grammy. Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci.
4: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
2: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
4: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
2: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii

0: Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
1: Nie masz prądu? No to słabo, ale spokojnie, nie musisz świecić oczami. Energy Rental dostarcza i serwisuje agregaty przez całą dobę. My dajemy prąd, ty robisz swoje. 512 991 991. EnergyRental.pl.
2: Ermax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Ermax. Ten moment, kiedy nawet kurier robi zdjęcie twojego podjazdu. Spokojnie. To efekt Silbruk. Autoryzowany punkt Brookbet zaprasza klientów indywidualnych, brukarzy oraz firmy. Oferujemy kostkę brukową i ogrodzenia betonowe Brookbet. Wrocław, Obornicka 217. Silbruk. Zaprojektuj swoją przestrzeń.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie.

0: GD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten numer mocno podkręcony, albo lekko podkręcony, albo nawet wcale nie podkręcany. Właśnie podczas Escalade Remix się pojawił Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK tuż przed godziną 10. Po 10. O, mistrz nad mistrze, jeśli chodzi o taką, no, taką muzykę, czyli David Guetta. I nie sam, bo z Chrisem Willisem między innymi. Would I Lie To You? Zaraz po 10.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: Jedź dalej, jedź wygodniej. E-bike Pro Eco Easy. Prawdopodobnie jeden z najtańszych polskich e-bike'ów z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz w cenie 3999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Odwiedź sklep Pro Rowery w Bolesławcu, Legnicy, Galeria Ferio i Lubinie.
9: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
13: Nie masz prądu? No to słabo. Ale spokojnie, nie musisz świecić oczami. Energy Rental dostarcza i serwisuje agregaty przez całą dobę. My dajemy prąd, ty robisz swoje. 512 991 991. EnergyRental.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
16: Fix Catering dietetyczny. Polecam, Kamil Hanas.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Sponsorem programu jest Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Diety Kieta, oferujący dietę paleo oraz wybór menu www.dietykieta.pl.
21: Względny spokój już na ulicach Wrocławia, choć jeszcze trochę na Karkonoskiej czy Mokronoskiej przyjdzie postać, podobnie na Opolskiej, jadąc w kierunku centrum większy ruch. 24 stopnie maksymalnie dzisiaj zobaczymy na termometrach we Wrocławiu. Sporo słońca, choć chmury też będą, a z nich wieczorem niewykluczony deszcz.
22: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego dietykieta.pl.
23: Sponsorem programu był Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
25: W
0: Dokładnie 10 na zegarach, to jest Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. Na miejsce dojeżdżają kolejni strażacy, pomagają im też policyjne Black Hawki. To nowe informacje w sprawie pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu. Pożar jest oddalony o kilka kilometrów od zabudowań, a na miejscu jest reporterski Artur Mazurek, który rozmawiał z mieszkańcami.
1: Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza, dużo turystów, także strach ogólnie, coś niesamowitego.
2: No, mnie wesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój, niebezpieczeństwo.
0: W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej oraz śmigłowce. Polska umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Otwiera to drogę do podpisania umowy w ten piątek w Warszawie. Więcej o tym teraz reporterski Michał Rawa. Michale, to jak to ma wyglądać?

0: piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro.
1: A pierwsze pieniądze mają trafić do Polski jeszcze w maju. A od jutra nowe przepisy na porodówkach. Ułatwiony zostanie m.in. dostęp do znieczulenia w trakcie porodu. Zmiany wprowadzają również co najmniej dwugodzinny kontakt matki z dzieckiem po porodzie, czyli tak zwane kangurowanie.
2: SK Wrocław. Sport.

0: spotkania o 19. W tym tygodniu na wyjeździe pojadą także żużlowcy Sparty. W PGE Ekstralidze w niedzielę o 19.30 zmierzą się z Motorem Lublin. Domowe spotkanie za to dopiero w poniedziałek, kiedy piłkarze Śląska podejmować będą ŁKS Łódź w ramach meczu pierwszej ligi 11 maja na Tarczyńskiej Arenie o 18.30.
1: Muzyczne ucztowanie, bardzo proszę. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Joe i End of Beginning, a skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, oto będzie też nowy Kuba i Kuba. A na początek David Guetta, Chris Willis, Would I Lie to You, 10:02, a w Esce już grają Michu Sapkowski. Witajcie!

czyli September na antenie Radia SK. Czytam właśnie nagłówek. Naukowcy zidentyfikowali na terenie Polski ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około 4,5 tysiąca lat. 4,5 tysiąca lat temu. Słuchajcie, wtedy to morze martwe było dopiero chore. Strasznie dawno temu. A gdzie? No gdzie? No biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. No gdzie? Oczywiście, że na Podlasiu, no. Konkretnie w Supraślu oraz w Skrzeszewie. A potem się dziwić, że słyszymy, no kochanie, to nie jest pijaństwo, to jest kultywowanie wielowiekowej tradycji. No nie wszystkie tradycje są warte kultywowania. Joey, End of Beginning, Westę, za moment później Illenium i Ellie Goulding, Westę. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy, bez zobowiązań, tylko z Air Max.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
13: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
12: O, muszę mieć ten stolik.
13: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
15: I po reklamie.

Jak jest coś nowego w muzyce, wartego zwrócenia waszej uwagi, to my się tym właśnie zajmujemy i tak jest i w tym momencie doskonale znany z numeru Dość, duet Kuba i Kuba. W sensie formacja Kuba i Kuba. Stygnie lato. W sam raz na czas po majówce.

0: klasyka. Coolio i Gangsta's Paradise na antenie Radia SK. Szybko policzyłem. Coolio miał dokładnie 37 lat, kiedy na świat przyszedł Mata. Zupełnie inne pokolenie i zupełnie inny rap. A ja chciałem wam przypomnieć o tym, że my zasypujemy was biletem właśnie na 15 maja na Matę na PGE Narodowym. I po raz kolejny takie bilety do zgarnięcia po godzinie 12 w Radiu SK. Albo po 13, albo po 14. No w każdym razie między 12 a 15 to mam, to wam mogę obiecać. Za chwilę Miles Smith i Stargazing, później Lizot i Bonnie MWSC.
1: Reklama.
2: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basenząbkowice.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora, Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
7: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 złotych rocznie.

0: wyłącznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: I po reklamie.

0: Terry Swims i Mr. Know It All w Radiu SK tuż przed godziną 10. Za chwilę newsy, a później wracamy do hitów na czasie. I będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion, weste.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Villa Victoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Victoria Pietrzykowice.
10: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu keto,

0: High Protein i wiele innych.
1: Fix Catering Dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
2: Potrzebujesz ciuchów do pracy w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana w najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Przerwa w zasilaniu? To straty nie do odrobienia. Energy Rental. Zasilamy Twój sukces. Agregaty prądotwórcze do wynajęcia, tankowanie, obsługa i serwis całodobowo. Zadzwoń 512-991-991. EnergyRental.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W-Kruk w Galerii Oławskiej sprawi, że każdy będzie wyjątkowy. Teraz obrączki 20% taniej, a filiżanki Rosenthal otrzymacie w prezencie. Zapraszamy do klubu przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna w Galerii Oławskiej.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Sponsorem programu jest właściciel skupu aut Univer Auto.
10: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
11: 24 stopnie maksymalnie mają dzisiaj pokazać termometry. Trochę chmury naszły i nachodzić będą dzisiaj w ciągu dnia co jakiś czas, ale słońca też nie powinno brakować, tak przynajmniej mówią wstępne prognozy. Nie powinno też brakować dzisiaj opadów, bo te zapowiadają nam ludzie od pogody.
10: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
9: Sponsorem programu jest właściciel Univer Auto, oferujący skup aut za gotówkę. Telefon 792 15 15 15.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu.

0: elektrycznego Rampa.
1: Sponsorem programu jest właściciel Univer Auto, oferujący skup aut za gotówkę. Telefon 792 15 15 15.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu.

0: Ale początek rozprawy za pół godziny, no był to długi, wielowątkowy proces.
1: Zgadza się. Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Śmigłowce i samoloty gaśnicze kluczowe w walce z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ten szaleje na trudno dostępnym terenie, jak relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław. Widok był przerażający.
2: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
0: Na akcji strażaków śledzi reporter eski Artur Mazurek, który jest na miejscu. Arturze, jak teraz tam wygląda sytuacja?
3: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
0: A pożar jest około 6 km od najbliższych zabudowań. Poszło łatwo i szybko, tak maturzyści oceniają dzisiejszą maturę z języka obcego. Większość wybrała angielski. Po wyjściu podkreślali.
4: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie było jakoś bardzo trudno.
5: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło.
0: Mówili maturzyści z Zielonej Góry. Czy rzeczywiście była taka prosta? Dowiemy się 8 lipca.
6: SK Wrocław. Na czasie.
7: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Dwa dni koncertów, no i oczywiście studenckie święto. Juwenalia wrocławskie zbliżają się wielkimi krokami. 8 i 9 maja na wrocławskich polach osobowickich wystąpią Ewelina Lisowska, OSTR, Zeamsone, Modelki. Będzie BSK, będzie wideo dla tych nieco starszych, będzie też Fukej czy Malik Montana, no i wielu innych. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia Juwenalia Wrocławskie 2026, na przykład na Facebooku.

Wrocław.

0: Gibbs, Dope House i For Money, czyli VIN na antenie Radia SK. VIN, czyli ten taki dowód osobisty dla samochodu, jaki znamy, to powstał w 1981 roku. Wcześniej już tam w latach 50. coś próbowano, ale standard ten, który znamy właśnie, czyli 17 znaków, to rok 1981 i wyobraźcie sobie, że on jest w Europie podzielony na trzy części. Pierwsza część to identyfikacja marki danego pojazdu, a także jego regionu. Później określenie typu pojazdu, a dopiero od znaku 10 do 17 to już są indywidualne numery i znaki dla każdego samochodu. Chciałem wam podziękować, bo dzięki temu, że ja sprawdziłem, to też przy okazji ja czegoś ciekawego się na temat numeru VIN dowiedziałem. Alan Walker i Meek, czyli Dancing in Love w Radiu SK za chwilę, a później Thomas Gray i Rumors.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
10: I po reklamie.
11: Eska!

0: My Life, czyli Bon Jovi. Hity zawsze na czasie, oto jeden z nich na antenie Radia SK. Wiemy na pewno, że za chwilę Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz, później Selena Gomez i Marshmello, czyli Wolves. I wiemy też, że na pewno od piątku 29 rano do niedzieli 31 maja wieczorem. Wiemy też skąd. Lotnisko Chopina w Warszawie. To jest zawsze dobre miejsce na początek czegoś naprawdę fajnego. I wiemy z kim, czyli z ekipą Radia SK. Odlot ściśle tajny, powraca już wkrótce. Będziemy was częstować zaproszeniami właśnie na ten odlot i wyjątkową opcję pod tytułem, że wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. Wy nie macie. No dobra, żeby nie było, ja też nie mam. Zgłoszenia, moi drodzy, w aplikacji Radia SK do ściągnięcia za darmo na iOS-a i na Androida oczywiście. Gramy po krótkiej przerwie, obiecałem, dopóki się nie znudzisz. Miu i Zalia.
1: Radio SK. Reklama. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Osiedle Tiliana Lipi Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
3: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
2: Jakieś 5 minut.
3: Żartujesz.
2: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach.

0: 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Talk to You, dobre tempo tego numeru tuż przed godziną 12 na antenie Radio SK. Amelia na SK-owym Messengerze daje znać angielski bajka. Jestem z ciebie bardzo zadowolona. No mam nadzieję, że opinie wszystkich maturzystów, jeśli chodzi o angielski, to takie kopiuj i wklej z tego, co napisała Amelia. A raczej copy and paste. Za chwilę częściowo kopiuj i wklej, bo Michał, ale Hanczak razem z wami po godzinie 12. No i oczywiście z hitami na czasie. Taylor Swift w Wesce, zaraz po 12 od Hanczaka.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Michał Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
3: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
4: Ten moment, kiedy nawet kurier robi zdjęcie twojego podjazdu. Spokojnie, to efekt Silbruk. Autoryzowany punkt BrookBet zaprasza klientów indywidualnych, brukarzy oraz firmy. Oferujemy kostkę brukową i ogrodzenia betonowe BrookBet. Wrocław, Obornicka 217. Silbruk. Zaprojektuj swoją przestrzeń.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bonikowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bonikowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Sponsorem programu jest Imbefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Dietykieta, oferujący dietę paleo oraz wybór menu www.dietykieta.pl.
15: Trochę słońca, trochę chmur, no i deszcz. Tak zapowiada się dzisiaj we Wrocławiu. 24 stopnie maksymalnie mają pokazać termometry. Te opady raczej nie jakieś super intensywne i wieczorem dopiero późnym popołudniem mogą nam dzisiaj towarzyszyć.
14: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego Dietykieta.pl.
13: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
16: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
17: Funkcjonariusze zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
16: A podejrzanym zajął się sąd Sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych. Trafił on do schroniska dla nieletnich. Policja i prokuratura ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o szczegółach. Jeszcze dobę może potrwać gaszenie pożaru lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Nasz reporter donosi, że ogień zbliża się do miejscowości Józefów. Nowe zarzewie wykryto kilkaset metrów od sztabu służb koordynujących akcję. Kluczową rolę odgrywają działania z powietrza.
18: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i to jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
16: Mówi nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny PSP. Lada moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służb w związku z pożarami lasów w powiecie biłgorajskim. Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. W tym roku RPP obniżyła je raz o 25 punktów i stało się to w marcu. Na ruch Rady czekają szczególnie spłacające kredyty.
19: SK Wrocław. Na czasie.
15: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jutro warto nie kłaść się spać, a wręcz ustawić budzik na chwilę przed północą, bo z czwartku na piątek ruszają zapisy na tegoroczną edycję Autostop Race'u, czyli wyścigu autostopem przez Europę, organizowaną przez Klub Podróżników BIT z Uniwersytetu Ekonomicznego. Co prawda zazwyczaj Autostop Race ruszał w majówkę, w tym roku 19 września i kierują się do Włoch, także tam czeka meta. Szczegóły znajdziecie na autostoprace.pl.
20: 2 minuty już po południu środowym, a więc tydzień za półmetkiem można powiedzieć. A w Radiu SK zarówno młodzi zdolni, Wiktor Waligura czy Metzner, ale też starzy wyjadacze, Calvin Harris, Dua Lipa.

0: przyznać się, kto zrobił teraz głośniej radio, kiedy Calvi i Remi się pojawili z hitem Explosion. No jeszcze tylko nam brakowało w Radiu SK, żeby Maciej musiał wpadł i nam pozamiatał, posprzątał przy tym hicie, ale akurat nie mógł, jest zajęty, bo wrzuca gorące zdjęcia na Instagram. Co też na SK.pl można zobaczyć. A wracając do Calviego i Remiego, oni zdradzili nam ostatnio, że mieli propozycję, aby sprzedać cały swój katalog muzyczny, prawa do niego za 15 milionów, 15 baniek. Ale się nie zgodzili, bo stwierdzili, że jednak warto zostawić sobie te prawa i żyć dalej dobrze z hitem Explosion i za hit Explosion oraz inne kawałki, które nagrali. O Calvim i Remim i o tej całej historii też możecie na SK.pl przeczytać. Zresztą będzie można ich też spotkać na Warsaw Music Festivalu. To już w czerwcu na stadionie warszawskiej Legii. Radio SK wam poleca. Ach, chciałbym, żeby moje konto eksplodowało od 15 milionów złotych. Nawet od 1,5 miliona jakby eksplodowało, to też by było dobrze. Na razie skrzynka mailowa mi tylko eksplodowała od liczby maili z prośbami od szefa, z obowiązkami, z zadaniami, z informacjami. To ja się teraz będę przekopywał, a za chwilę gram dalej. Fever Dream, Alex Warren po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka, ulica Wrocławska 33C, www.giliauto.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu

0: Tania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Pierwsza komunia z Romet. Czas na pierwszy prawdziwy rower. Wybierz górskie i miejskie rowery Romet. Solidne, wygodne i stworzone z myślą o bezpieczeństwie. Akcja Super Duo. Kup kask i zyskaj 100 zł rabatu na rower Romet. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły. Odwiedź sklep Pro Rowery w Bolesławcu, Legnicy, Galeria Ferio i Lubinie.
5: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies. Wrocław, Rynek 41.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Na zegarkach 12.32 Forever Young, no to chyba o Madonnie. Wszystkie
1: hity zaczynają się w Esce.
0: My mamy Marylę Rodowicz, świat ma Madonnę. To są kobiety, które wiedzą, jak być na czasie. I każdy ich ruch tak naprawdę wywołuje jakieś emocje. Madonna zapowiedziała drugą część po dwóch dekadach tak naprawdę swojego mega kultowego tanecznego albumu Confessions on the Dance Floor. No i zaczyna mocno ten album promować. A zresztą dużo robić nie musi, bo fani czekali i rzeczywiście ten numer bije już rekordy. My w Radiu SK oczywiście też gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, także ten najnowszy od Madonny i Sabriny Carpenter, tej od Espresso. Bring Your Love do tańca, nie do różańca teraz.

0: I tak właśnie energetycznie gramy wam w to środowe popołudnie w Radiu SK, ale Say Nights Me za nami. Za kilka chwil m.in. PZ Mata i Kas Bałagane z hitem Plan B. Mata wystąpi już niedługo na PGE Narodowym, tam dwa koncerty. Jeden to The Best of Mata, drugi z inną setlistą. Na ten pierwszy wyprzedany mamy dla was oczywiście mnóstwo biletów i czekamy na was na sk.pl. Tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jeszcze dzisiaj takie bilety do zgarnięcia, także zgłaszajcie się i słuchajcie nas uważnie.
1: Reklama.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zapraszamy do Centrum Molo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów.

0: na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

Widziałem dzisiaj w internecie promocje na bilety lotnicze do Seulu, ale akurat teraz nie ma po co tam lecieć, bo BT jest w trasie koncertowej po całym świecie, więc raczej w Seulu ich nie spotkacie. Ale w Radiu SK oczywiście, ich nowy hit Swim na antenie SK przed godziną 13. Oni w Polsce mają naprawdę mnóstwo fanek i fanów. Zresztą tak jak Michael Patrick Kelly, który przez ostatnie dwa dni gościł w Polsce, zagrał koncerty w Gliwicach i Warszawie, podejrzałem sobie jego Insta story, a tam dzieli się emocjami, wzruszeniem, jak to fani w Gliwicach zrobili mu niespodziankę z sercami w czasie jednego z utworów. Albo z Warszawy, kiedy to jedna mała fanka w pierwszym rzędzie tańczyła i śpiewała wszystkie piosenki. Albo też pokazał panią Bożenę, która wystąpiła z nim na scenie. Polecam story.

0: pracy Michaela Patricka Kellego z wizyty w Polsce. U nas za chwilę się pojawi. Muzycznie Beautiful Sadness zagra Madness. Beautiful Madness zagram zaraz po godzinie 13 dla wszystkich fanów Michaela Patricka Kellego, którzy byli albo nie byli na koncercie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na Biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Sponsorem programu jest właściciel skupu aut Univer Auto.
10: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
11: Też już się cieszyliście tymi ciepłymi dniami powyżej 25 stopni we Wrocławiu? No to nie mam dobrych informacji, bo jutro ochłodzenie, 15 maksymalnie mają pokazać termometry. W nocy może popadać, to oczywiście z utęsknieniem na to patrzyli ogrodnicy, ale weekend już znowu cieplejszy.
10: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
9: Sponsorem programu jest właściciel Univer Auto, oferujący skup aut za gotówkę. Telefon 792 15 15 15.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
12: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. 25 i 16 lat za kratami jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. W częstochowskim sądzie okręgowym jest Rafał Różycki.
13: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów.
12: A wyrok nie jest prawomocny. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr. Potrafi przenieść iskrę i doprowadzić do zapłonu w innym miejscu. To najnowsze informacje po odprawie w związku z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Z powodu nowego zarzewia na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków.
14: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie, w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro. Coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometry od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
12: O czym informował Artur Mazurek. Ceny nieco spadną. Jutro za litr 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 6,46, za 98 6,95, a litr diesla nie może przekroczyć 7 zł i 26 groszy.
15: SK Wrocław na czasie.
11: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wielkimi krokami zbliża się samochodowy rajd uliczny, czyli rajd po ulicach Wrocławia, oczywiście organizowany przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, podczas którego ekipy nie tylko rywalizują między sobą, ale też rywalizują z zadaniami przygotowanymi właśnie przez Zrzeszenie Studentów Polskich. No bo to taka trochę gra miejska w samochodach, oczywiście z poprzebieranych. To wszystko 16 maja w hali Świebocki, tam też afterparty.
16: Zapytałem na Instagramie, co porabiacie słuchając dzisiaj Eski i Mateusz mi odpisał, że odpoczywa, bo jeszcze ma wolne, wciąż trwa u niego majówka. Już pożałowałem, że zapytałem. 3 minuty po godzinie 13:00, obiecywany Michael Patrick Kelly na dobry początek. Michael Alechanczak, dzień dobry.

0: To Feel This Moment od Pitbulla i Kryśki Aguilery. Za chwilę Sorry Back to Friends. Karmi was dzisiaj takimi muzycznymi kąskami. Michał Hanczak z tej strony, bo dzisiaj dzień bez diety. Niektórzy powiedzą dzień jak co dzień. Ale tak trochę nawiązując do tego dnia bez diety, wczoraj wieczorem akurat trafiłem na popularny teleturniej, ten z tą podłogą, i tam była taka rozgrywka, która idealnie odwzorowuje moje myśli zawsze wtedy, kiedy jestem na diecie. No bo pomyślcie sobie teraz wy też, bo podejrzewam, że macie podobnie, że kiedy właśnie przechodzicie na dietę, na redukcję, kiedy chcecie zrobić formę na lato, to wasz mózg zaczyna tę grę.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Mm-hmm. Hamburger.
3: Tak.
2: Frytki.
0: O tak. No i oczywiście...
1: zapiekanka.
0: Radio SK. Nigdy nie wygram.
4: Autopromocja.
5: Światowa supergwiazda.
6: Laureat Grammy.
5: Ikona pop.
6: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
7: Hi, this is Harry Styles.
5: Harry Styles powróci.
6: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
5: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
6: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
5: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
6: Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: 3, 17, 40...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11...
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacyjna. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W-Kruk w Galerii Oławskiej sprawi, że każdy będzie wyjątkowy. Teraz obrączki 20% taniej, a filiżanki Rosenthal otrzymacie w prezencie. Zapraszamy do Klubu Przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna w Galerii Oławskiej.
10: I po reklamie.

Na eskowym zegarze 13.37, czyli już chyba po maturze z angielskiego, co? No chyba już dawno po nawet. No właśnie, dzisiaj abitur.

0: Durnięci mierzyli się z maturą z języka angielskiego.
1: Może powtórzymy angielski.
0: No teraz to już i tak za późno, ale możemy powtórzyć w dorosłym życiu. Jestem bardzo ciekawy, co wam najlepiej idzie po angielsku. Czy macie jakieś takie zdanie, którego używacie, albo jakieś słowo ulubione, a może jakąś czynność, nie wiem. Zachęcam, wszelkie angielskie skojarzenia i słówka mile widziane na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie głosówki po polsku i po angielsku. Karol G już za chwilę na antenie Radia SK, a niebawem też w Polsce z koncertem. No, dobra, w przyszłym roku.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
4: I zgłoś znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. W Muzeum Fabryka

0: Te Wedel można...
1: I to razem...
2: Przyjemnie spędzić czas...
1: Ale pachnie...
0: Spróbować czekolady...
2: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można...
1: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do

0: miesięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
2: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
3: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona twojego samochodu. Tylko teraz. Wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń. 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: I od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z hitem Nareszcie. Nareszcie koniec pracy mogą powiedzieć ci, którzy o 14 kończą swoją zmianę, to za 5 minut. No i być może nareszcie mogą powiedzieć też maturzyści, którzy ostatnie 3 dni z rzędu pisali trudne egzaminy. Na pewno były trudne, bo przecież z matmy między innymi. Dzisiaj był angielski, a ja was pytam, nie tylko maturzystów, co z tego angielskiego wam zostało? To znaczy, co najlepiej robicie po angielsku, albo co sobie często po angielsku powtarzacie? Mamy głosówkę. Cześć, Mariusz.
2: Pytasz, co sobie powtarzam codziennie? Przy kolejnych moich próbach rzucenia papierosów ciągle powtarzam sobie one day,

0: one day, czekam na ten dzień, kiedy będę mógł powiedzieć day one.
1: I niech ten dzień nastąpi jak najszybciej, ja tak w trosce o twoje zdrowie. I będziesz wtedy number one, absolutnie. Natomiast jeszcze Agnieszka napisała w odpowiedzi na moje pytanie, co najlepiej robicie po angielsku, że w pewnym wieku to najlepsza jest umiejętność wyjścia po angielsku. Na przykład z nudnego zebrania w pracy. Tak by nikt nie zauważył.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama. Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
4: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Pancernik we Wrocławiu do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
7: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 m2. Akcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Hot plota. Plotki, sensacje, komentarze.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
17: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Sponsorem programu jest Imbefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Diety Kieta, oferujący dietę paleo oraz wybór menu www.dietykieta.pl.
24: Jeszcze tragedii nie ma, ale już za chwilę zacznie się ten popołudniowy szczyt komunikacyjny we Wrocławiu, także cierpliwości już życzę, mimo że jeszcze tragedii nie ma. Do 24 stopni dzisiaj maksymalnie, trochę słońca, trochę chmur i deszcz wieczorem. Jutro 15, także ochłodzenie i też może popadać.
25: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego dietykieta.pl.
26: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
27: Sponsor

0: Programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: 14. Agata Chruściak, zapraszam. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Ogień objął 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr.
2: Jest po prostu tragedia.
3: No załamuje ręce, płakać się chce.
4: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni i podziwiamy ich.

0: Po prostu tragedia.
1: No załamuje ręce, płakać się chce. Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni i podziwiamy ich.

0: Ten kawałek, czyli Don't Say That, tak spodobał się w Polsce, że Rural postanowił do nas przyjechać. 23 października wystąpi w Warszawie z koncertem. No ten pan akurat tym razem do nas nie przyjedzie, ale spokojnie, my was wyślemy do tego pana. Myślę tu o Harrym Stylesie, który już niebawem gra koncert w Amsterdamie, no i wy możecie tam być. Nasza słuchaczka Kinga już zapewniła sobie bilety. Okazało się, że jest wielką fanką Harrego i poradziła sobie doskonale ze stresem i z quizem z wiedzy, między innymi na temat Harrego Stylesa. Ale w tym tygodniu szukamy kolejnej takiej osoby, którą wyślemy do Amsterdamu. Zafundujemy nocleg, zafundujemy bilety na samolot, ale także bilety na koncert oczywiście dla tej osoby i osoby towarzyszącej. Paulina wczoraj zdobyła w naszym quizie 6 punktów, miała 6 dobrych odpowiedzi, jedną złą w pół minuty, to naprawdę świetny wynik, ale być może dzisiaj po 15 u Pirowskiego i Pawełka ktoś przebije Paulinę i jutro znajdzie się w wielkim finale i dostanie te bilety. Najpierw trzeba się zgłosić, nie czekajcie do ostatniej chwili, bo naprawdę już tego czasu za dużo nie ma. Wchodźcie na SK.pl i dajcie nam znać, że to właśnie wy jesteście największym fanem albo największą fanką Harry'ego Stylesa. A za chwilę Ray, Where is my husband?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka, ulica Wrocławska 33C, www.giliauto.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: I po reklamie.
9: Skąd?

0: to jeden z tych hitów, które pochodzą z MP3-ki. Infinity to Gurgisz Project oczywiście na antenie Radia SK zawsze na czasie. 21 minut do godziny 15. Pozwalacie swoim psom, jeżeli takowe macie, spać z wami w łóżku? No, podejrzewam, że teraz drażliwy temat poruszam dla niektórych i bardzo może to być kontrowersyjne, ale pojawiły się takie badania, takie znalazłem. Naukowcy twierdzą, że psy, które śpią w łóżku swoich właścicieli, żyją nawet o 4 lata dłużej niż te psy, które na łóżko wpuszczane nie są. Chyba moja babcia musiała robić te badania. No, w każdym razie okazuje się, że my mamy czworonożnego najlepszego przyjaciela, czyli psa, ale dla naszego czworonożnego przyjaciela najlepszym czworonożnym przyjacielem jest łóżko. Radio
1: SK. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Jedź dalej, jedź wygodniej. E-bike Pro Eco Easy. Prawdopodobnie jeden z najtańszych polskich e-bike'ów z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz w cenie 3999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Odwiedź sklep Pro Rowery w Bolesławcu, Legnicy, Galeria Ferio i Lubinie.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
7: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
8: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
9: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i 4 w leasingu 100%.

0: wsparcie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Lore w Radiu SK. Wszystko jedno, wszystko źle. Nie, no na pewno wszystko dobrze napisaliście na maturze z angielskiego, jeżeli dzisiaj właśnie ją zdawaliście. Odpowiedzi, gotowe rozwiązania arkuszy mamy na sk.pl, a za chwilę na pewno też wszystko będzie dobrze, bo razem z wami Pirowski i Pawełek, no i oczywiście kolejne hity na czasie. Do usłyszenia jutro. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Dobry agent 006, Ecologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy. Wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: To będzie ostatnia reklama. Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel skupu aut Univer Auto.
8: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
9: Coraz ciaśniej zaczyna się robić na ulicach Wrocławia. Cierpliwości już na Moście Milenijnym do Popowic, na Klecińskiej do Fatów, Centrum, Drobnera, Grodzka. Oczywiście plac Jana Pawła II. 24 stopnie dzisiaj, trochę słońca może jeszcze popadać. Jutro za to deszcz bardziej pewny i ochłodzenie 15 maksymalnie.
8: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
7: Sponsorem programu jest właściciel Univer Auto, oferujący skup aut za gotówkę. Telefon 792 15 15 15.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego 8-latka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, a matkę na 16.
11: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
12: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć pokrzywdzonego po pewnym czasie.
10: Zaznaczył Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Wyrok nie jest prawomocny, a śledczy ustalili, że ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucał na rozżarzony piec węglowy. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem. Ten objął 300 hektarów lasu, mówi szef MSWiA Martin Kierwiński.
13: Prowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
10: A akcję gaśniczą utrudnia wiatr i sucha ściółka leśna. Drożej w Trójmieście i Poznaniu, taniej we Wrocławiu i Krakowie. Chodzi o ceny mieszkań na rynku wtórnym w ostatnim roku. Najnowsze analizy publikuje GetHome.pl. A jeżeli chodzi o ostatni miesiąc, więcej za metr trzeba też zapłacić w Warszawie. Tu średnia cena przekracza 18 tysięcy, w Trójmieście 17, a w Katowicach niecałe 12 tysięcy.
14: SK Wrocław News.
15: Sebastian Stelmach, burmistrz Trzebnicy, Marek Długozima, nie wróci do urzędu. Sąd rejonowy w Opolu nie uwzględnił zażalenia na zastosowane wobec niego zawieszenie w obowiązkach.
16: Sąd rejonowy nie uwzględnił środka odwoławczego i zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.
15: Informuje Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. Przypomnijmy, że władze w gminie Trzebnica pełni obecnie zastępca burmistrza Krystyna Haładaj. Europejski Fundusz Solidarności dla regionów popowodziowych. Wojewoda przekazała promesy na 93 inwestycje o wartości ponad 150 milionów.
17: To 2 minuty po 15 wesce. Wracamy do hitów na czasie razem z Jeremim Sikorskim. Jego hitem Wracam. Później mocne klubowe uderzenie Ilenium i Ellie Goulding, ale wpadnie też grupa Maneskin i Bledka ze swoim najnowszym hitem 2 dni. Kirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Letka i dwa dni. I ma rację dziewczyna, dwa dni dzielą nas od weekendu. 13,5 minuty po 15. Dzisiaj środa, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek, witajcie.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Skoro środa, to dzień.

0: To już tylko głosóweczka na eskowym messengerze od was do nas i merch może być wasz. Jeżeli wolicie SMS-y, to też jest taka droga przecież, prawda?
1: Bardzo proszę, 664-402-302. My zaczynamy, środa to wykończycie, a za moment gramy Bibi Rexę i jej nowy kawałek New Religion.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przerwa w zasilaniu? To straty nie do odrobienia. Energy Rental. Zasilamy twój sukces. Agregaty prądotwórcze do wynajęcia, tankowanie, obsługa i serwis całodobowo. Zadzwoń 512 991 991. energyrental.pl.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
15: I po reklamie.

0: Benson, Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Tokie dźwięki. Powiedziałem tokie?
1: Tokie dźwięki.
0: Tokie dźwięki na naszej antenie w Radiu SK już 27 minut po 17. Dzień dobry, pięknie witamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: To skoro środa, środa to dzień, to ten moment tygodnia, czytam w waszych SMS-ach, kiedy jesteś już zmęczony jak w piątek, ale szef nadal udaje, że to dopiero początek.
1: To sprawdźmy jak u Krystiana z tą środą.
2: Na pytanie środa to, mam odpowiedź środa to... To mały piątek.
1: No wiadomo, piąteczek już u każdego w głowie, a czy u Jędrzeja też?
3: Środa to dzień kaca po pracy.
0: Aha, kaca po pracy.
1: Pracy.
0: No ale zaraz, czy to oznacza, że kaca nie było w pracy, on przyszedł nagle po? Czy być może w pracy odbywało się coś, co potem skutkowało niefajnymi doznaniami?
1: Myślę, że jednak opcja numer dwa, w pracy coś się podziało.
0: Strasznie ten weekend długi, z piątku do środy muszę powiedzieć.

0: o dzisiejszych egzaminach maturalnych z języka angielskiego. Trzymamy kciuki, żeby wszystko wam się udało, a my zerkamy, co poza maturami także dzieje się w środę. Środa to dzień?
1: Środa, dzień smroda, można nie myć nóg.
0: Monika, jak słyszymy, dziewczyna ratownika ewidentnie. To prawda, muszę powiedzieć, Monika ma dużo racji.
2: Dlaczego?
0: Dlatego, że zerkam na dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i stopy procentowe zachowały swój status, a zatem ani podniesione, ani obniżone.
2: Ani umyte, ani brudne.
0: Radio SK. Turn the lights off. Gramy wam już po krótkiej przerwie.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty

0: ani brudne.
1: Turn the lights off. Gramy wam już po krótkiej przerwie.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty

0: Potencjalnie to kandydat na hit. Potencjał od Sombra kończy muzycznie 15 na antenie Radia SK.
1: No i potencjalnie po 16 ktoś ma szansę wyjechać na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Przedostatnia szansa dzisiaj, tak więc spadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie.
0: Zapraszamy serdecznie. Ostatni półfinał dzisiaj po 16. Jutro wielki finał. Dowiemy się, kto wygrywa przelot. No i koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Ten moment, kiedy nawet kurier robi zdjęcie twojego podjazdu. Spokojnie, to efekt Silbruk. Autoryzowany punkt BrookBet zaprasza klientów indywidualnych, brukarzy oraz firmy. Oferujemy kostkę brukową i ogrodzenia betonowe BrookBet. Wrocław, Obornicka 217. Silbruk. Zaprojektuj swoją przestrzeń.
5: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
6: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
7: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
10: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmet. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmet. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bonikowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bonikowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
15: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYT w Bielanach Wrocławskich.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Diety Kieta, oferujący dietę paleo oraz wybór menu www.dietykieta.pl.
16: Spory ruch już na ulicach Wrocławia. Widać, że zaczął się ten popołudniowy szczyt, także cierpliwości kierowcy życzę. Oczywiście na śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia to najciężej jest, no i z centrum wyjechać, no bo w końcu z centrum wyjeżdżamy. 24 dzisiaj, jutro już nieco chłodniej, około 15.
2: Sponsorem programu jest właściciel Katarzyna.

0: treningu dietetycznego dietykieta.pl.
1: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Już prawie 16, Agata Chruściak. Zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%.
4: W ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp. To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł.
3: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Zdaniem ekonomistów trzeba spodziewać się podwyżek ze względu na skok inflacji czy wzrost cen ropy. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Akcja jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci, jak słyszymy, nie kryją obaw.
5: Jest źle, bo ja się tam mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
6: Ja tutaj mam dwa zakłady i bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
7: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak dużo.
3: A wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Telemetryczne nadajniki, dotacje dla mieszkańców na specjalne kosze na śmieci czy powołanie specjalnej grupy interwencyjnej to pomysły w sprawie niedźwiedzi na Podkarpaciu. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie przyrody, nad którą będzie głosować dziś Senat. Temat stał się głośny po tym, jak spacerującą 58-latkę zaatakowało zwierzę. Kobieta zmarła.
8: SK Wrocław. Sport.
9: Krzysiek Staszkiewicz. Już dzisiaj ostatni mecz w rundzie zasadniczej koszykarskiego Śląska. Trójkolorowi na wyjeździe podejmą Miasto Szkła Krosno. WKS zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Start dzisiejszego spotkania o 19:00. W tym tygodniu na wyjeździe pojadą także Żużlowcy Sparty. W PGE Ekstralidze w niedzielę o 19:30 zmierzą się z Motorem Lublin. Domowe spotkanie za to dopiero w poniedziałek, kiedy piłkarze Śląska podejmować będą ŁKS Łódź w ramach meczu pierwszej ligi 11 maja na Tarczyńskiej Arenie o 18:30.
10: Rzuć na luz! Rzuć na luz!
11: Radio SK.
12: Już minuta po 16:00, dzisiaj środa, a za moment w głośnikach Let Me Love You, a zatem dawno już niesłyszany DJ Snake i Justin Bieber w komplecie. Potem Alex Warren, będzie Eben i Cardinal Official z Akonem. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
13: Tu Pawełek, dzień dobry.
12: Dzień dobry. No i jeszcze macie szansę zgłosić się po bilety na Harry'ego Stylesa na sk.pl, a kolejny półfinał już za kilka minut.

0: w tym tygodniu i do jutra utrzymać wynik. Czy zasady są mniej więcej jasne?
1: Myślę, że tak. Mam nadzieję, że dam radę.
0: Doskonale. My nie mamy żadnych wątpliwości, że dasz radę, a zatem za kilka minut usłyszycie Kornelię raz jeszcze przy tak zwanej próbie ognia.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka. Ulica Wrocławska 33C. www.giliauto.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
12: Kaufland jest fresh, fresh.
13: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
14: Pierwsza komunia z Romet. Czas na pierwszy prawdziwy rower. Wybierz górskie i miejskie rowery Romet. Solidne, wygodne i stworzone z myślą o bezpieczeństwie. Akcja Super Duo. Kup kask i zyskaj 100 zł rabatu na rower Romet. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły. Odwiedź sklep Pro Rowery w Bolesławcu, Legnicy, Galeria Ferio i Lubinie.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda. To będzie ostatnia reklama. Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
19: I po reklamie.

0: Galway Girl, Ed Sheeran w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Nasza girl, która chce z Harrym Stylesem spędzić uroczy koncert w Amsterdamie, ma na imię Cornelia. Dzień dobry, Cornelio. Raz jeszcze.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Poznaliśmy cię kilka chwil temu, pamiętamy cały czas twoją fantastyczną energię. Jakie masz emocje przed startem naszej zabawy?
2: Jestem zestresowana, ale dobrze nastawiona.
0: Okej, to życzymy w takim razie, żeby ten stresik cię tylko stymulował i pozwalał ci jak najszybciej odpowiadać na pytania w czasie 30 sekund. Zegar włączymy dopiero w momencie, w którym przeczytam pierwsze pytanie. Potem będę starał się oczywiście czytać je jak najszybciej, żebyś na jak najwięcej pytań mogła udzielić odpowiedzi.
3: Ja jeszcze tylko dodam, że wczoraj z pytaniami mierzyła się Paulina, nasza obecna liderka rankingu. Ona miała 6 poprawnych odpowiedzi i 1 błędną.
0: Tak jest. Jutro wielki finał. Jedna informacja dla ciebie. Jeśli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na dane pytanie, od razu przeskakujemy do kolejnego. Ale gdyby była jakaś pomyłka, regulaminowo będę musiał przeczytać prawidłową odpowiedź. Dobra?
2: Dobrze, oczywiście.
0: Cornelia, jestem przekonany, że cała Polska trzyma teraz za ciebie kciuki. Oczywiście poza Pauliną, która jest liderką naszego zestawienia z wczoraj. Pytanie, czy jesteś gotowa i mogę zacząć czytać pierwsze pytanie?
2: Jestem gotowa.
0: Pytanie numer 1. Czy Harry Styles ma rodzeństwo?
2: Tak, ma rodzeństwo.
0: Czy Holandia ma króla?
2: Nie.
0: Tak, obecnie jest to król Wilhelm Aleksander. Czy dziś maturzyści w Polsce pisali egzamin z języka polskiego?
2: Nie.
0: Dobrze, czy Harry Styles nagrał kiedyś piosenkę w duecie z Miley Cyrus?
2: Nie.
0: Czy Polska ma większą powierzchnię niż Holandia?
2: Tak.
0: Czy Harry Styles w ramach swojej trasy koncertowej zagra w Londynie?
2: Tak.
0: Czy Amsterdam ma bezpośredni dostęp do morza?
2: Nie.
0: Czy niebawem... I czas się skończył... Sam nie wiem, ale trzymam mocno za ciebie kciuki, bo pytań udało mi się zadać...
3: Tak w pełni?
0: W pełni 7. Mhm. 7.
3: I był błąd z tym królem, jeden błąd, więc ten jeden punkt odejmujemy, łącznie daje ci to 6 punktów i jedną błędną odpowiedź, czyli dokładnie taki sam wynik jak Paulina.
0: A zatem, panie i panowie, mamy remis. Takiej historii nie było w zeszłym tygodniu, ale jest w tym. Cornelia, poszło ci zawodowo. Właściwie byłaś fenomenalna. I z tym wynikiem czekamy do jutra. Jutro ostatni półfinał. No i sprawdzimy, która z was, albo które z was było najlepsze. Cornelia, na razie ci gratulujemy bardzo pięknie. Nagroda dzisiaj to winyl Harry'ego Stylesa.
3: A jutro, najnowsza płyta, tak.
0: Na a winyl. Jutro bądź w nasłuchu, bardzo proszę. I też bądź pod telefonem, bo może się przydać.
2: Dobrze, będę, oczywiście.
0: Gratulacje, Cornelio. Gramy. A Justina Biebera lubisz swoją drogą?
2: A, lubię posłuchać.
0: To bardzo dobrze, bo właśnie gramy go także dla ciebie na naszej antenie. Tu w duecie z Nicki Minaj, która już powoli zaczyna się odzywać, to Beauty and the Beast.

0: Crozier, Take Me to Church w Radiu SK. 21 minut przed godziną 17, teraz nie Kościół, a Bałtyk, Pawełku.
1: Co z Bałtykiem?
0: Kiedy ostatnim razem pluskałeś się w Morzu Bałtyckim?
1: Ja, jak wsadzam nogę do Bałtyku, to ona mi zamarza. No niestety te temperatury Pawełku, Bałtyku są nie dla mnie.
0: Ale rozmawialiśmy kiedyś o Bałtyku i wsadzałeś nogę do Bałtyku wyłącznie w sezonie letnim. Jakim cudem mogła ci tam zamarznąć?
1: No ja mówię o sezonie letnim. Aha. Tam jest zimno jak...
0: Ja to rozumiem. Myślę, że wszystkie morsy w Polsce aktualnie cię serdecznie, Pawełku, pozdrawiają. A propos Bałtyku, to mamy najnowsze znalezisko, bo podczas prac porządkowych na dnie tego morza, przy okazji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, natrafiono na ciekawe znalezisko, Pawełku. Jakbyś się pluskał, to być może i ty byś to wyłowił.
1: No, obawiam się, że tak. A co znaleźli?
0: No, płetwonurkowie właśnie wyłowili oryginalną beczkę datowaną na coś między XV a XVII wiekiem, a beczka wypełniona była po brzegi bryłami żelaza. No i teraz obawiam się, że przy kolejnych badaniach Morza Bałtyckiego na wynikach będzie za niska ferrytyna. Więc może pozostanie nam rzucanie po prostu wątróbki drobiowej albo szpinaku gdzieś do środka.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram. A do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
12: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
13: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
19: I po reklamie.

0: Mr. Know It All to Teddy Swims w Radiu SK jeszcze przed 17.
1: Środa to... Kasia odpowiada.
2: No hej, środa to dzień, kiedy kawa przestaje działać, a weekend udaje, że cię nie zna. Pozdrawiam.
1: No to co, szybka dolewka kawy tak dla pewności może jednak zadziała i za chwilę wszyscy słuchamy newsów SK o 5.
0: A jeśli nie zadziała, to na dolewkę dolejemy. Najlepsze hity na czasie, bądźcie z nami.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Tarata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zapraszam.
2: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
6: Nie masz prądu? No to słabo, ale spokojnie, nie musisz świecić oczami. Energy Rental dostarcza i serwisuje agregaty przez całą dobę. My dajemy prąd, ty robisz swoje. 512 991 991. Energyrental.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za

0: Opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
1: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
2: Osiedle Tilian Lipi Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
3: Ten moment, kiedy nawet kurier robi zdjęcie Twojego podjazdu. Spokojnie, to efekt Silbruk. Autoryzowany punkt BrukBet zaprasza klientów indywidualnych, brukarzy oraz firmy. Oferujemy kostkę brukową i ogrodzenia betonowe BrukBet. Wrocław, Obornicka 217. Silbruk. Zaprojektuj swoją przestrzeń.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel skupu aut Univer Auto.
9: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
10: Będzie pochmurno, deszczowo i burzowo. Dzisiejszej nocy na Dolnym Śląsku. Przed nami dość mokra noc z opadami deszczu, które są długo oczekiwane, choćby przez dolnośląskie lasy. Jutro w regionie również pochmurno i nieco chłodniej, do 19 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
8: Sponsorem programu jest właściciel Univer Auto, oferujący skup aut za gotówkę. Telefon 792 15 15 15.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem na około 300 hektarach walczy ponad 350 strażaków.
12: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna. Okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
13: Budynki drewniane, wszystko.
14: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
12: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
11: O czym informował Michał Skolimowski. Pierwsze 3 dni i około 40 unieważnionych matur, tylko dziś kilkanaście. To najnowsze dane od dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
15: Nieprawidłowości to będzie około 40 unieważnień z powodu wniesienia telefonu komórkowego.
11: Mówi szef CK Robert Zakrzewski i nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Egzaminy potrwają do 30 maja. Osoby, których maturę unieważniono, będą mogły do niej podejść za rok. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Ta łączy naturalną trawę z syntetycznymi włóknami. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
16: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
11: Mówi Karina Skowronek z

0: syntetycznymi włóknami. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
1: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
0: Mówi Karina Skowronek z

0: Sebastian Stelmach. Ponad 1,5 miliona na wsparcie kół gospodyń, strażaków i stowarzyszeń to środki, które władze Dolnego Śląska przekazały na wsparcie przedsięwzięć promujących odnowę wsi. Dotacje w kwotach do 12 tysięcy złotych otrzymały m.in. klub Kometa Kryniczno, OSP w Potaszni czy Stowarzyszenie Prusiczanin. Bryska Dżem oraz Agnieszka Chylińska to niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich organizowanych w ramach SK Music Tour. Wydarzenie to odbędzie się 30 i 31 maja na Targowisku Miejskim w Obornikach Śląskich.
1: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
2: W Radiu SK.
4: Wracamy do muzyki 2,5 minuty po 17. Za moment Kungs, potem Dua Lipa, będzie Joe i Icona Pop. Zapraszamy i pięknie Was witamy. Tu Pirowski.
5: Pawełek, dzień dobry.
4: Dzień dobry.

0: I Love It od Ikony Pop na antenie Radia SK już 14 minut po 17, a to najwyższy czas, by zagrać w zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Dzisiaj przedmiot może nie do końca związany z maturami, ale ze szkołą jak najbardziej.
1: Mam ostatnio tendencję do przynoszenia takich jakichś dużych przedmiotów, nie wiem o co chodzi. Ten też taki niemały. Rozwiążcie tę zagadkę dzwoniąc pod 664 402 302. Ja tutaj instaluję ten przedmiotik, dajcie mi sekundę i już jestem na was gotowy.
0: Do wzięcia dzisiaj bluza, Pirowski, Pawełek i Warsaw. Nie mamy już bluz? Pawełku, bo patrzę w twoje oczy i nagle zrobiły zeza.
2: Bo się przestraszyłem, bo nie wiem, czy jeszcze są.
0: No to Pawełku, co mogę zaproponować naszym przyjaciołom?
2: Uszyjesz ją najwyżej.
0: Ale nie ma problemu, Pawełku, ja to zrobię overlockiem. Zapraszam serdecznie, a skoro rzekło się, że będzie bluza, to będzie bluza. Zapraszamy serdecznie. 6 4 4 0 2 3 0 2. Dzień dobry.
3: A, witam, Łukasz.
0: Cześć, Łukasz. Zapraszamy. Dwa pytania do Pawełka, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Pytanie, czy można potem pisać kredą na przykład?
0: No, Pawełku.
2: No, można pisać kredą.
3: To próbuję strzelić, tablica.
0: Niesamowite, Łukasz, to jest nieprawdopodobne.
2: Coś tu śmierdzi.
0: Bo masz rację, zdecydowanie tak. To jest tablica, chociaż w takim rozmiarze połowy tej szkolnej.
1: No tak, ale i tak imponująco szybko odgadłeś.
0: Łukaszu, gratulujemy, bluza jest twoja. Wygrywasz dzisiaj
3: bardzo
0: w zabawie.
3: Bardzo dziękuję, cieszę się.
0: Co Pawełek trzyma w ryjku, my też się cieszymy i gramy już za moment. Shawn Mendes w duecie z Camilą Cabello. Radio
4: SK. Reklama.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty, nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
16: Uff, jakieś 5 minut.
15: Żartujesz.
16: Poważnie, w salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki, wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
17: I po reklamie.

0: Pitbull? O kim myślisz aktualnie, skoro Davida Guetta mylisz z Pitbullem?
1: Nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale Beautiful People złączyło się w Pitbull.
0: Rozumiem,
1: Pawełku.
0: Rozumiem.
1: Teraz... Jest już bardzo źle.
0: A to dopiero w 5:30. Zobaczymy, jak będzie w takim razie.
1: Jak ja to zrobiłem? Niesamowite. Nie będziemy grać Pitbulla?
0: Nie.
1: A jutro?
0: A jutro też.
1: A pojutrze?
0: A pojutrze specjalnie dla ciebie zagramy.
1: Może wybiegłem myślami po prostu w przyszłość. Pięknie witamy, Pirowski.
0: I Pawełek, dzień dobry. Środa u Pirowskiego to dzień Pitbulla ewidentnie, a jak wasza? Sprawdzamy może o Julki, jak jest?
2: Siemka, dokańczam. Środa to dzień, więc żyję jak leń.
1: Genialne!
0: I u Emilki zupełnie odwrotna sytuacja, posłuchajcie.
3: Cześć kochani, a u mnie środa to dzień mopa. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo pięknie, dziewczyny. Wysyłamy wam skarpetki.
0: Po skarpetce.
1: Popatrzcie skarpetek, Pawełku.
0: Po skarpetce.
1: Proszę bardzo, po skarpetce można użyć zamiast mopa.

0: Jak Kuba Kubie, tak Kuba Kubie. I stygnie nam lato z Kubami na naszej antenie. 23 minuty przed godziną 18. Taki czas wskazują eskowe zegarki. Z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. I to jest tydzień z matą w Radiu Eska. Nawet taki przedłużony tydzień z bonusem, można by powiedzieć, bo to wszystko przed jego koncertami na Stadionie Narodowym. One w kolejny weekend, a jeżeli macie ochotę znaleźć się na tym koncercie, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Przez cały dzień w tym tygodniu można zdobyć te bilety.
0: Zapraszamy was bardzo, bardzo pięknie. Tydzień z matą brzmi już prawie jak joga dla umysłu. Zapraszamy serdecznie. Za moment gramy Swedish House Mafia i Wait So Long w waszych głośnikach.
2: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
4: Jakieś 5 minut.
3: Żartujesz.
4: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bonikowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się.

Esz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Another 54 Ultra i Talk to You. Tak nazywa się ten hit. 5 minut do 19 Westy. A ja dzisiaj sprawdzam, w czym jesteście mistrzami, jakie mistrzowskie ruchy udało wam się wykonać. Klaudia dzisiaj pokazała, jak ogarnąć kilka rzeczy naraz i przy okazji jeszcze zaoszczędzić czas.
1: Udało mi się posiać sałatę i koperek przed deszczem, także mam już podlane.
0: Czyli dwa w jednym, można odpoczywać ze Eską.

0: Reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Nie masz prądu? No to słabo. Ale spokojnie, nie musisz świecić oczami. Energy Rental dostarcza i serwisuje agregaty przez całą dobę. My dajemy prąd, ty robisz

0: swoje. 512-991-991. EnergyRental.pl.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: Co kraj? To obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
4: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
3: Dołączasz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: I po reklamie.
8: Wrocław na czasie.
9: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jutro warto nie kłaść się spać, a wręcz ustawić budzik na chwilę przed północą, bo z czwartku na piątek ruszają zapisy na tegoroczną edycję Autostop Race'u, czyli wyścigu autostopem przez Europę. Co prawda zazwyczaj Autostop Race ruszał w majówkę, w tym roku 19 września i kierują się do Włoch, także tam czeka meta. Szczegóły znajdziecie na autostoprace.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzenia piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You, czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bęgerach. Tak, zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Drips czy Calvi i Remy. Szczegółów szukajcie już teraz na sk.pl.
12: Impreska.
11: Do półfinału Ligi Mistrzów zostały 2 godziny, to ja mistrzowsko zagram. Nie dlatego, że ja jestem mistrzem, ale hity mam mistrzowskie. Damiano Dawid, The First Time, będzie też Andy Last i Zokaria, a do tego Dua Lipa i Levitating. I ja, Mati Fuczyło, cześć! Minuta już po 19:00.

0: Carla Fernandez i Co jeśli? Na Co jeśli zagram wam teraz nowość, która ma szansę stać się hitem?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. Zróbcie teraz głośniej, bo będziecie jednymi z pierwszych, którzy usłyszą ten utwór. A to coś dla fanów elektronicznych i klubowych brzmień. Z jednej strony Glockenbach, czyli niemiecki projekt. Z drugiej Sam Harper, czyli wokalistka prosto z Londynu. No to teraz jeszcze trzecia strona. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Glockenbach, Sam Harper i Lost.

0: To Really Don't Say That. 29 minut już po godzinie 19. Słuchajcie, cały czas trwa konkurs, w którym mamy dla Was bilety na Matę na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Zagratamy swoje największe hity, a Wy możecie usłyszeć je na żywo. Pod pewnym warunkiem, że zgłosicie się na SK.pl i udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty. Swoje zgłoszenie wysłała też Julia. Cześć Julia. Słuchaj, chciałbym zaznaczyć, że Mata tak naprawdę nazywa się Michał Matczak i chyba macie ze sobą coś wspólnego, prawda?
1: Składa, że mamy tak samo nazwisko.
0: No właśnie, często ktoś cię pyta, czy ty jesteś siostrą albo kuzynką Maty?
1: Oczywiście, w zasadzie każdego dnia.
0: Okej, no dobra. No to podobno kawałki Michała też przy okazji znasz już trochę lepiej niż PESEL.
1: Tak, zgadza
0: dobra,
1: się.
0: PESEL-u mi może nie podawaj, ale jak rozumiem, kawałki naprawdę masz zapamiętane. To może faktycznie, Mata, to jest jakiś twój kuzyn? Gdybyś wybrała się na ten koncert, to masz jakiś plan na to, jak to ewentualnie można sprawdzić?
1: Myślę, że na początku chciałabym przeżyć koncert, a potem zająć się analizą pokrewieństwa.
0: No dobra, no to Julia, w takim razie ja nie mogę zrobić nic innego, niż dać tobie dwie wejściówki na Matę. Co ty na to?
1: Jestem zachwycona.
0: No to ja też jestem zachwycony w takim razie i mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego w związku z pokrewieństwem ewentualnym. A jeżeli wy chcecie też zgarnąć bilety na Matę 15 maja na żywo, to wpadajcie na SK.pl i zgłaszaj się.
2: Autopromocja.
3: Światowa supergwiazda. Laureat Grammy. Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama. 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Zapraszamy do Centrum Molo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
9: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
10: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
9: Dołączasz?
11: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
12: Jakieś 5 minut.
11: Żartujesz.
12: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy

0: Klient to Maciek.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

To Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 15 minut do 20. Słuchajcie, okazuje się, że ciepło i przyjemnie to już kiedyś było. Spojrzałem na to, co mają do powiedzenia eksperci od pogody i do Polski pędzą burze z piorunami i z deszczem oczywiście. Czyli po cieplutkiej majówce będzie się działo, ale to ma dobre strony, bo ostatnio było bardzo sucho i nie mam tutaj na myśli swoich żartów. W sumie to też, ale nie tym razem. W każdym razie lepiej przygotować balkony i inne miejsca, z których rzeczy mogą nauczyć się latać. Lepiej, żeby tego nie robiły, bo lepiej na przykład polecieć do Amsterdamu. Na koncert Harry'ego Stylesa mamy dla Was podwójną wejściówkę, a do tego wylot i nocleg. W Amsterdamie właśnie codziennie dzwonimy do największych fanów i sprawdzamy Waszą wiedzę. Więc jeżeli czujecie, że to Wy i wiecie wszystko o Harrym i chcecie zobaczyć go też na żywo, to zgłaszajcie się na sk.pl, bo już jutro po 16 wielki finał. Lil Nas X i Star Rockin' już teraz.

A to orkiestra męskiego grania. Igor Herbut, Zalia i Vita Bambino. Nareszcie 8 minut przed 20. Pogadajmy trochę o naukowcach. Oni przebadali ostatnio odkryte bardzo stare ośmiornice, które żyły co najmniej kilkadziesiąt milionów lat temu. No i okazuje się, że one były wielkie, miały 19 metrów i groźne. No w skrócie, naukowcy stwierdzili, że to bardzo przypomina coś z legend, czyli krakena. Ja od zawsze bałem się głębokiej wody i teraz chyba jeszcze bardziej.

0: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
5: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
6: Jakieś 5 minut.
5: Żartujesz.
6: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne

0: gwarancję. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
1: Jedź dalej, jedź wygodniej. E-bike Pro Eco Easy. Prawdopodobnie jeden z najtańszych polskich e-bike'ów z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz w cenie 3999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Odwiedź sklep Pro Rowery w Bolesławcu, Legnicy, Galeria Ferio i Lubinie.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pitlane. Elektryczne go-karty.
5: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
4: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
5: Sprawdź nas. www.gokartywroclaw.pl.
6: I po reklamie. Wrocław na czasie.
7: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Dwa dni koncertów, no i oczywiście studenckie święto. Juwenalia wrocławskie zbliżają się wielkimi krokami. 8 i 9 maja na wrocławskich polach osobowickich wystąpią Ewelina Lisowska, OSTR, Zeamsone, Modelki, będzie BSK, będzie wideo dla tych nieco starszych, będzie też Fukej czy Malik Montana, no i wielu innych. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia Juwenalia Wrocławskie.
8: Muzyką się żyje.
9: Kilka chwil temu w imprezce pojawił się hit Nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Kawałek nagrali w tym roku Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Zalia w takiej orkiestrze jest po raz pierwszy. Jak nam powiedziała, odnalazła się między chłopakami doskonale.
10: Nie czułam, że ja muszę gdzieś

0: więc sama radość.
1: Męskie granie rusza koncertowo za niecałe 2 miesiące. Koncerty odbędą się w Żywcu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A co nas czeka i jak tej ekipie pracowało się w studiu? Sprawdzajcie na Eskowym kanale na YouTubie. Tam mamy dla Was cały wywiad z Zalią, Igorem i Vito. A w studiu i w radiu przez cały tydzień mamy dla Was bilety na wyprzedany koncert The Best of Mata. Raper wystąpi na PGE Narodowym 15 maja. Jeżeli jesteście jego fanami i chcecie tam być, to zgłaszajcie się na sk.pl. Mata zagra na Narodowym 2 koncerty. Ten drugi dzień później i ma to być wydarzenie z zupełnie inną setlistą. Impreska. Dzisiaj język obcy, wczoraj matma, w poniedziałek język polski, matury trwają. Czy mamy tutaj maturzystów? No to dajcie znać, jak się czujecie. Ja dla otuchy gram, Fever Dreamy, Alex Warren, a ja to Mati Fuczyło, cześć. I 20 równiutko.

Taki sezon to ja rozumiem. Dawid Podsiadło i jego najnowszy singiel. 12 minut już po 20. A o 21 dzisiaj mecz Bayern-PSG, czyli drugi mecz półfinału Ligi Mistrzów. Po nim dowiemy się już oficjalnie, która z ekip zagra w finale. No i piłkarze pewnie teraz są w szatni i przygotowują się do tego pierwszego gwizdka. A ja zacząłem się zastanawiać, co czuje się jako piłkarz przed takim spotkaniem, bo to pewnie są całkiem duże emocje, ale najbardziej to zastanawia mnie, co w takim momencie przed meczem może powiedzieć trener. I tu pojawia się moje pytanie, co motywuje was najbardziej? Może piłkarze wezmą to do siebie i skorzystają.

co czuje się jako piłkarz przed takim spotkaniem, bo to pewnie są całkiem duże emocje, ale najbardziej to zastanawia mnie, co w takim momencie przed meczem może powiedzieć trener. I tu pojawia się moje pytanie, co motywuje was najbardziej? Może piłkarze wezmą to do siebie i skorzystają.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: I reklamie.
4: Esko.

Rihanna i Disturbia. A Disturbia to jest takie poczucie niepokoju, więc jeżeli chcecie sprawić, aby tego niepokoju nie było, a w dodatku zameldować się w pokoju w Amsterdamie, to słuchajcie, nic prostszego, bo zabieramy naszych słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Już jutro wielki finał naszej akcji, w której można zgarnąć dwie wejściówki na jego występ, ale też lot i nocleg przy okazji. No to pytanie, kto chce? Ja bym bardzo chciał. SK.pl, tam można się zgłosić i wygrać. Bilety na matę na Narodowym też mamy, a tych biletów już nie ma. Co?

I to się nazywa imprezka, bo przy tym hicie nie da się jej nie zorganizować, prawda? Nawet w aucie. Halloween, Eben. A jeżeli chcecie jeszcze więcej takich elektronicznych hitów, to w piątek po 20 słuchajcie naszego kultowego programu SK Live Remix z miksami od największych DJ-ów świata. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: Eska.
1: Eska.
2: Autopromocja.
3: Światowa supergwiazda.
4: Laureat Grammy. Ikona pop.
3: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
5: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powróci.
4: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
3: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
4: Przekonaj nas na SK.pl,
3: że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
4: Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
10: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
9: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
10: Super.
9: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: I po reklamie.
15: Wrocław na czasie.
16: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wielkimi krokami zbliża się samochodowy rajd uliczny, czyli rajd po ulicach Wrocławia. Oczywiście organizowany przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, podczas którego ekipy nie tylko rywalizują między sobą, ale też rywalizują z zadaniami przygotowanymi właśnie przez studentów. No bo to taka trochę gra miejska, tyle że w samochodach w przebraniach. To wszystko 16 maja. Szczegóły znajdziecie na samochodowy rajd uliczny.

0: Muzyka Wrocław. Disco Music News.
1: 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin.

0: Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
1: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie

0: na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Opener Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci. Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji.

0: Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
1: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
0: Nie, już
1: potem?
0: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: SK Wrocław News.
5: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Średnio 18,5 tysiąca samochodów dziennie przejeżdża po drogach krajowych na Dolnym Śląsku. To czwarty wynik w kraju. To wyniki generalnych pomiarów ruchu, które w ubiegłym roku przeprowadziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. O tym, które z dolnośląskich tras oblegane są najmocniej i jak te wyniki wypadły w powiatach trzebnickim i milickim, informuje Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA.
6: Co 5 lat wykonujemy generalny pomiar ruchu, który jest największym w skali całego kraju projektem pomiarowym, który daje nam obraz sytuacji ruchowej na głównej sieci drogowej w kraju. Pozyskane wyniki pomiaru będą wykorzystywane m.in. do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg, do oceny potrzeb modernizacji istniejącej sieci drogowej, ale także wspierają procesy planistyczno-projektowe w instytucjach publicznych, ale także w instytucjach prywatnych. Z pomiarów, które były przeprowadzone w 2025 roku, wiemy już, że odcinki autostrad i dróg ekspresowych odpowiadały za 61% całej pracy przewozowej dróg krajowych. Największy tutaj udział przypadł autostradom A4, A1, A2, ale także drogom ekspresowym S8 i S5. Średni dobowy ruch roczny na Dolnym Śląsku to niemal 18,5 tysiąca samochodów, co daje nam czwarte miejsce w skali kraju. Pomiary ruchu w 2025 roku były realizowane z zastosowaniem automatycznych urządzeń pomiarowych, ale także były analizowane na podstawie materiałów wideo. Na S3 na Dolnym Śląsku największy dobowy ruch zauważyliśmy w okolicy Polkowic i Lubina i jest to ponad 36 tysięcy pojazdów. Na węźle łączącym S5 z autostradową obwodnicą Wrocławia, czyli węzłem Wrocław Północ, średnio przejeżdżało 40 tysięcy samochodów. Tak więc ten ruch na drogach jest coraz większy, dlatego budujemy wiele nowych dróg, aby usprawnić ten ruch. Natomiast nawet najlepsza infrastruktura nie zapewni pełnego bezpieczeństwa i tak naprawdę to bezpieczeństwo zależy od kierowców, więc tutaj zawsze apelujemy o ostrożność, przestrzeganie przepisów i odpowiedzialne zachowanie, ponieważ to wszystko ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Na drodze ekspresowej S5 w okolicy Żmigrodu średni dobowy ruch roczny utrzymuje się na poziomie około 23 tysięcy pojazdów. Poprzedni GPR, który był wykonywany w 2020 roku, wskazał, że średni dobowy ruch samochodów w tej samej okolicy wynosił nieco ponad 15 tysięcy pojazdów. Obecnie w okolicy Trzebnicy przejeżdża około 37 tysięcy pojazdów. Ruch zwiększa się na węźle łączącym S5 z węzłem Wrocław Północ na autostradowej obwodnicy Wrocławia, gdzie średni dobowy ruch wynosi już nieco ponad 40 tysięcy samochodów. Średni dobowy ruch roczny na drodze krajowej nr 15 w okolicy Trzebnicy, w zależności od skrzyżowania z drogą wojewódzką 340, klaruje się na poziomie niecałe 9 tysięcy pojazdów, natomiast z drogą wojewódzką 359 to jest już ponad 12 tysięcy samochodów. Z kolei średni dobowy ruch roczny na drodze krajowej nr 15 w Miliczu wynosi około 9 tysięcy pojazdów.
5: We Wrocławiu otwarto Dolnośląskie Centrum Patomorfologii. To nowoczesna placówka, która ma przyspieszyć i usprawnić diagnostykę, szczególnie w kierunku chorób nowotworowych. Laboratorium znajduje się przy ulicy Ostrow

0: Wiśniewskiego 7 we Wrocławiu, ma blisko 400 metrów kwadratowych i jest wyposażony w zaawansowany sprzęt. Dzięki automatyzacji badań i nowoczesnym metodom, takim jak cytologia płynna, pacjenci mogą liczyć na szybkie i dokładniejsze wyniki. Centrum tworzy zespół doświadczonych patomorfologów, wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych oraz techników histopatologii. Więcej w moim materiale.
1: Żukowski, kierownik Dolnośląskiego Centrum Patomorfologii.
2: Pan tutaj jako gospodarz tego miejsca, Dolnośląskie Centrum Patomorfologii. Ja chciałem zapytać, jak to wygląda od takiej strony, można powiedzieć, zarządzania, jeśli chodzi o takie centrum.
1: Zarządzanie samo może nie jest jakoś specjalnie skomplikowane, zwłaszcza w moim przypadku. Ja mam, nie chwaląc się, doświadczenie kilkudziesięcioletnie w pracy jako kierownik zakładu patomorfologii, czy to na uczelni, czy to w dużym szpitalu specjalistycznym. Natomiast na pewno zarządzanie jest o tyle specyficzne tutaj, że wielu lekarzy, którzy z nami współpracują, to nie są stali pracownicy tej jednostki, tylko osoby, które pracują na umowy zlecenia. W związku z tym zarządzanie to jest głównie manewrowanie grafikami pracy tak, żeby na bieżąco była zapewniona obsługa.
2: To ile osób z wami współpracuje tutaj w Dolnośląskim Centrum?
1: Samych lekarzy jest w tej chwili 8. To są lekarze specjaliści patomorfolodzy. Oprócz tego jest jeszcze kilka osób, które są albo w trakcie specjalizacji, tak zwana rezydentura, albo mają dawną jedynkę z patomorfologii. To są osoby, które z nami współpracują, ale wykonują, powiedzmy, mniej skomplikowane czynności. Do tego wszystkiego mamy w tej chwili współpracujących 4 cytomorfologów i oczywiście zespół laboratoryjny składający się w tej chwili z 10 osób plus rejestratorki.
2: A trudno jest pozyskiwać lekarzy do współpracy, bo na konferencji padło takie stwierdzenie, że tych patomorfologów jest stosunkowo mało.
1: To jest mało niestety i muszę powiedzieć, że co prawda w ostatnich latach absolwenci wyższych uczelni medycznych wykazują większe zainteresowanie patomorfologią, ale to wcale nie oznacza, że zwiększa się, że tak powiem, ich dostępność na rynku z 2 powodów. Pierwszy dość dziwny jest taki, że czasami nie podejmują oni pracy normalnie w swojej specjalizacji, tylko szukają innej specjalizacji. Sam miałem w swoim zespole kiedyś takiego jednego lekarza. Natomiast w dalszym ciągu okazuje się, że intratne bywa również porzucenie kraju i szukanie zatrudnienia gdzieś poza granicami, na przykład w krajach skandynawskich. W związku z tym tych lekarzy w dalszym ciągu jest duży deficyt i miejsca rezydenckie nie są obsadzone w 100% w Polsce. To z reguły jest około 50-70% miejsc, które są dostępne i obsadzone.
2: To tak tylko jeszcze teraz pokrótce, czym w sumie ta patomorfologia jest?
1: Na pewno patomorfologia to jest w pierwszej kolejności badanie tkanek i komórek. To jest diagnostyka medyczna oparta na analizie morfologicznej, czyli wyglądzie komórek oraz tkanek i na tej podstawie stawianiu rozpoznania, które jest bezwzględnie konieczne, zwłaszcza w przypadku onkologii.
2: Też się kiedyś mówiło, że przeprowadza

0: to jest diagnostyka medyczna oparta na analizie morfologicznej, czyli wyglądzie komórek oraz tkanek i na tej podstawie stawianiu rozpoznania, które jest bezwzględnie konieczne, zwłaszcza w przypadku onkologii.
1: Też się kiedyś mówiło, że przeprowadza

0: Wszyscy patomorfolodzy to robią, ale też było takie stwierdzenie, że tych sekcji już się tak dużo nie wykonuje. Z czego to wynika?
1: Sekcji nie wykonujemy dużo, dlatego że w Polsce dość nieprecyzyjnie są respektowane przepisy prawa. Mianowicie prawo mówi generalnie o tym, że sekcję zwłok zleca lekarz prowadzący i de facto nikt nie ma prawa tego zmieniać. Natomiast bardzo często rodziny mają wpływ na to, że odstępuje się od sekcji zwłok w szpitalach. Natomiast generalnie ta liczba sekcji czy z takich, czy z innych przyczyn w Polsce na pewno spada. To widać na przykładzie wielu miejsc, również ośrodków uniwersyteckich czy dużych szpitali specjalistycznych. Sekcji wykonuje się po prostu stosunkowo mniej niż w poprzednich latach.
0: Jak oddać do Was tutaj próbki do badań?
1: Najprościej to poprzez przychodnie, gabinet prywatny czy szpital, który wykonuje zabieg, bo jednostka ma podpisane umowy z wieloma zewnętrznymi kontrahentami w tej chwili, w związku z czym nie jest to żadnym problemem. No, oczywiście każdy może przyjść nawet z ulicy i odpłatnie zlecić wykonanie takiego badania.
0: Czy jest coś refundowane z NFZ u Was?
1: No niestety akurat w tej chwili nie, dlatego że Fundacja Badań Patomorfologicznych w Polsce jest dość skomplikowana. To jest właściwie pytanie do dłuższej dyskusji. Mogę powiedzieć tylko w skrócie, że szereg ośrodków w Polsce przeszło tak zwaną akredytację, w wyniku której tego typu badania były refundowane przez NFZ. W tej chwili ta akredytacja, ten proces stanął w miejscu. Najprawdopodobniej będzie on kontynuowany, ale de facto wszystkie te badania, które my wykonujemy, są gdzieś tam, można powiedzieć, wmontowane w koszty zabiegów operacyjnych, zabiegów diagnostycznych, w ten sposób rozliczane.
0: Dużo takich ilości badań się wykonuje w ciągu roku?
1: No to są tysiące, właściwie można powiedzieć setki tysięcy badań w skali roku. Jeśli uwzględnimy jeszcze do tego cytologię, to duży ośrodek patomorfologiczny na pewno wykonuje około kilkuset tysięcy badań.
2: Sandra Schmidt, dyrektor regionu zachodniego w ALAB Laboratoria.
0: Powiedzmy, ile takich oddziałów tutaj macie?
2: Jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, to posiadamy kilka laboratoriów. To są laboratoria zewnętrzne, takie wolnostojące. Tutaj mamy takie jedno laboratorium centralne w regionie Dolnego Śląska we Wrocławiu. Natomiast mamy również mniejsze laboratoria. Są to laboratoria zlokalizowane w szpitalach, z którymi współpracujemy. Obsługujemy całą właśnie infrastrukturę szpitalną oraz rynek zewnętrzny. I w województwie dolnośląskim mamy 4 takie laboratoria. Natomiast nasz region zachodni to również województwo wielkopolskie. Tam mamy również centralne laboratorium zlokalizowane w Poznaniu plus 2 szpitalne oraz województwo lubuskie. Tam mamy tylko i wyłącznie laboratorium takie zewnętrzne ALAB Laboratoria.
0: A dzisiaj spotykamy się na takim oficjalnym otwarciu Dolnośląskiego Centrum Patomorfologii. Jakie badania oferujecie?
2: Z doświadczenia wiem, że ludzie nie mają świadomości, czym dokładnie zajmuje się patomorfologia. Jak słyszą, że pobrano od nich wycinki, to mają już świadomości, że są chorzy na nowotwór najczęściej. Natomiast tak naprawdę dzisiaj wszystko, co zostanie wycięte, kolokwialnie mówiąc, z naszego ciała, musi zostać przebadane histopatologicznie. I to się absolutnie nie wiąże tylko i wyłącznie z diagnozą raka czy nowotworów właśnie złośliwych. Również wyróżniamy nowotwory łagodne, niezłośliwe. My tutaj w Dolnośląskim Centrum Patomorfologii oferujemy i badamy wszystko tak naprawdę, począwszy od badań podstawowych, właśnie histopatologicznych, takich rutynowych, znamiona, migdałki, wyrostki robaczkowe i tak dalej, poprzez badania cytologiczne, które są również niezwykle ważne. A kończąc na bardzo skomplikowanych, trudnych przypadkach, dostajemy ze szpitali całe narządy wycięte z organizmów człowieka, które musimy przebadać.
0: Czyli jest to mocno powiązane z genetyką.
2: Tak, mamy możliwość jeszcze dokładniej, jeszcze precyzyjniej postawić diagnozę dzięki możliwościom, które daje nam genetyka. Mamy w swojej ofercie szeroki panel badań genetycznych, co naprawdę bardzo ułatwia klinicystom wdrożenie leczenia i tym samym na poprawę rokowań dla pacjentów. A to jest najważniejsze.
0: A to wszystko dzięki temu nowoczesnemu sprzętowi, wszystkim tym urządzeniom, które pomagają tutaj w diagnostyce.
2: Tak, dokładnie. Mamy najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, technologiczny, zarówno do badań cytologicznych, patomorfologicznych, jak i genetycznych.
3: Tomasz Łaszkiewicz, jestem prezesem Dolnośląskiego Centrum Patomorfologii, dyrektorem generalnym ALAB Laboratoria.
0: Powiedzmy tak w skrócie, czym się patomorfolodzy zajmują?
3: Patomorfolodzy zajmują się badaniem tkanek, czyli w odróżnieniu od innych laboratoriów, takich można powiedzieć, jak każdy sobie wyobraża laboratorium, to jest krew, prawda, czy jakiś inny materiał, no to jest takie laboratorium tak zwane analityczne i ono bada

0: tej wolności krótkiej, która wtedy była dana. Już wtedy jakby podjął pierwsze próby poetyckie. Jego pierwszym mentorem był starszy brat Janusz, z którym razem próbowali pisać utwory w różnej stylistyce. Janusz niestety zginął w czasie wojny. Tadeusz też był w konspiracji, był w AK, w oddziałach leśnych między Częstochowym a Radomskiem. Zakończył swój udział w wojnie jesienią 1944 roku, odszedł z oddziału i wkrótce później debiutował po wojnie. To były takie jego właśnie początki. Ten debiut był takim, jak to Miłosz określił, takim meteorem na polskim niebie, ponieważ no, był zupełnie czymś innym niż do tej pory się pisało. To był tomik Ocalony, w którym po prostu to, co przeżył w czasie wojny, doświadczenia nie tylko swoje, ale swojego pokolenia, swoich rówieśników, skondensował w takiej bardzo krótkiej, oszczędnej formie i było to na tyle duże odkrycie, że już można powiedzieć, już w ciągu kilku lat, można powiedzieć, stał się klasykiem własnego pokolenia i niewielu poetów mogło go przebić. Starano się już pisać w stylu różewiczowskim, powstał po prostu styl stworzony przez tego jednego człowieka. Wtedy studiował w Krakowie, tuż po wojnie, przez pierwszych 5 lat, a później przeniósł się do Gliwic.
1: Ewelina Wypchło, Muzeum Pana Tadeusza. Ta jego przeprowadzka do Gliwic była takim swoistym różewiczowskim odcięciem się od świata, bo co prawda był bardzo znanym pisarzem już jako młody człowiek, ale nie znosił tego środowiska literackiego. Denerwowali go inni pisarze, wolał kolegować się z malarzami, tak jak już to było w Krakowie podczas studiów. A z Gliwic z kolei, z tego odcięcia, w którym zresztą było mu w pewnym sensie bardzo dobrze, tak, bo tam powstało bardzo wiele takich znanych i cenionych utworów Różewicza, bardzo taki twórczy okres, ale stamtąd przenosi się do Wrocławia, w którym teraz jesteśmy. To jest koniec lat 60., 69. rok. Na zaproszenie, właściwie tak pod wpływem znajomości ze Zbigniewem Kubikowskim z miesięcznika Odra, którego tutaj zaprosił, zachęcił do przyjazdu i tutaj Różewicz został na ponad 40 lat.
2: No właśnie, to ogromna część jego życia. Jak to życie jego tutaj wyglądało? Jak on się tutaj czuł?
1: Dość podobnie jak wcześniej, czyli też izolował się, rzadko kiedy pojawiał się gdzieś publicznie i wolał od centrum, od zgiełku, wolał po prostu spacery w parkach, ale też nie do końca sobie ten spokój tutaj mógł znaleźć, bo to jednak duże miasto. Zamieszkał początkowo przy ulicy Glinianej, blisko centrum, głośno, w bloku na parterze. Skarżył się, że ludzie mu tam, że dzieci mu, przepraszam, wchodzą do pokoju przez okno na tym parterze. Także to były takie momenty dla niego trudne. On sobie szukał tej izolacji. Później przeprowadził się z kolei na ulicę Januszowicką, gdzie miał po sąsiedzku park południowy. Tam spędzał z kolei godziny też na spacerach, najlepiej o świcie, bo wtedy najmniej ludzi. I tam też prowadził długie rozmowy o Witkacym z profesorem Deglerem, które oboje wspominali. Z kolei tam też, co prawda, jakiegoś spokoju bardzo nie zaznał, bo narzekał na remonty sąsiadów, na to, że również dużo ludzi się tam kręci. Także kolejnym takim adresem jego to jest ulica Promień na Biskupinie. I w zasadzie dopiero tam było spokojnie, tam miał swój ogród, blisko park Szczytnicki, w którym miał takie swoje punkty, między innymi pomnik Schillera, pod którym uwielbiał sobie przesiadywać i zatrzymywać się. Także to był taki jego bardziej azyl. Mamy też bardzo dużo zdjęć z tego miejsca, z ogrodu, wykonanych przez Janusza Stankiewicza, które również u nas na ekspozycji można zobaczyć.
2: Czy w twórczości poety było widać ten Wrocław? Czy on o nim jakoś się wypowiadał?
1: Tak, często jest wspominany Wrocław w wierszach. Również na przykład ogród zoologiczny, o którym nie wspominałam, to było też takie miejsce dla Różewicza szczególne. On go odwiedzał o każdej porze roku, czyli każdą porę roku rozpoczynał wizytą w ogrodzie botanicznym również, tak, ale tutaj zoologicznym. I powstał też wiersz w 97 roku o tym, jak państwo gutwińscy ratowali zwierzęta w powodzi i jak te ich starania, on to wszystko widział, obserwował, także to było też dla niego bardzo ważne. Powstawały też wiersze o parkach, w których często bywał, o Parku Południowym, że chciał opisać liście opadające w Parku Południowym, wspominał często rozmowy z Deglerem, także ta twórczość, tak, jak najbardziej, te miejsca takie z nim związane, czy również wizyty w pracowni Getta Stankiewicza, w domku miedziorytnika, który jest tutaj w zasadzie po sąsiedzku do nas, bardzo blisko. Te rozmowy, te spotkania, ich bardzo ważne dla obu, bo skutkowały też różnymi pracami, różnymi wystawami tych dwóch panów. Te rozmowy również są, te wizyty, opisywane w jego wierszach i ten taki Wrocław także widzimy u Różewicza.
2: Czy można powiedzieć,

0: Albo wywnioskować, albo czy Różewicz jakoś wprost kiedyś o tym mówił, czy on lubił tak naprawdę nasz Wrocław?
1: To trudno powiedzieć, chociaż Wrocław jest obecny w jego twórczości. Dodać jeszcze można tutaj na przykład pomnik Jana 23, taki może zapomniany, trochę pomnik Juliusza Ostrowa Tomskiego, szary, taki brzydki, przygarbiony, trochę nawet przypomina samego Tadeusza Różewicza. Tak kiedyś nawet wyobrażałem sobie jego pomnik, to właśnie taki bardzo podobny do tego zapomnianego pomnika Jana 23, o którym też Różewicz napisał wiersz. Zrobił też sobie przy nim sesję fotograficzną. Adam Hawałaj wykonał serię zdjęć z pomnikiem papieża, z innych takich miejsc, które mogły się podobać Różewiczowi we Wrocławiu. To pomnik zwierząt rzeźnych na Jatkach. Z tym wiąże się też taka historia, że często rozmawiał, on chyba przeszedł pod koniec życia na wegetarianizm, prawdopodobnie. I często rozmawiał o zwierzętach, o ich duszy, o życiu zwierząt, o ich dobrostanie ze swoim przyjacielem Jerzym Nowosielskim, który mieszkał w Krakowie. I te tematy zachęczające też o byty niebieskie, o anioły, o to, jak zwierzęta czują, jak postrzegają rzeczywistość, były takimi jednymi z głównych tematów rozmów między poetą a malarzem. Jeszcze inne miejsca, w których bywał Różewicz, to na przykład tutaj redakcja Odry w Rynku, w której miał rubrykę w latach 70. Margines Ale, ale także później pisywał tam wiersze, niektóre pierwodruki jego utworów właśnie tam się ukazywały. On bywał w redakcji, rozmawiał z redaktorami, czasem sugerował coś, o czym warto napisać. Zdarzyło się też tak, że pomógł pismu, ponieważ nazwisko Różewicz już coś znaczyło, prawda? Już praktycznie od lat 50., a co dopiero w latach 90. I pismu groziło zamknięcie, zapewne z powodów finansowych. I tutaj nie wiadomo jak, ale w jakiś sposób Różewicz zadziałał i pismo przetrwało, do dzisiaj jest wydawane.
0: Czy są jakieś takie ciekawostki albo mało znane, powiedzmy, fakty o Różewiczu, o których się tak nie mówi?
1: Różewicz lubił zbierać drobiazgi. Lubił zbierać takie rzeczy jak kasztany. Jego wnuczka opowiada, że cały dom po prostu był w kasztanach jesienią. Zbierał też jajka niespodzianki, te zabawki ze środka oczywiście, różnego rodzaju drobiazgi, patyczki, szyszki. Wszystko, co mogło służyć takiej drobnej twórczości, ponieważ on z tego, razem właśnie z Getem Stankiewiczem, tworzył takie drobne rzeźby, jakieś instalacje. Park Południowy został przez niego uwieczniony na Hubach, prawdopodobnie zebranych z Parku Południowego. Tutaj inspiracją prawdopodobnie był prawnuczek lub wnuczka być może też, którzy mieli takie zajęcia plastyczne, malowanie na Hubach. Różewicz też namalował drzewa z Parku Południowego. A w ogrodzie botanicznym, do którego też lubił chodzić, ponieważ był miłośnikiem nie tylko zwierząt, ale i roślin. Tam zakupił małą żabkę i postanowił ją umieścić w niewiadomym miejscu w Parku Południowym. To był jakby efekt wiadomości, że w Parku Południowym giną żaby, że prawdopodobnie już na

Pani na Kubach, Różewicz też namalował drzewa z Parku Południowego, a w ogrodzie botanicznym, do którego też lubił chodzić, ponieważ był miłośnikiem nie tylko zwierząt, ale i roślin. Tam zakupił małą żabkę i postanowił ją umieścić w niewiadomym miejscu w Parku Południowym. To był jakby efekt wiadomości, że w Parku Południowym giną żaby, że prawdopodobnie już na

też obraz, który można zobaczyć w Muzeum Pana Tadeusza. Jest to obraz Wolna Ukraina, namalowany w pracowni Jerzego Nowosielskiego na początku lat 90., wtedy, kiedy rozpadał się Związek Radziecki. Tadeusz Różewicz po prostu dostał kawałek deseczki, widać, że to jest deseczka, być może od jakiejś ikony, którą malował akurat Jerzy Nowosielski. No i starał się jakby za dużo nie myśląc użyć jakichś kolorów, coś namalować. Użył najpierw żółtego, niebieskiego, skojarzyło mu się to z flagą Ukrainy, więc domalował, można powiedzieć, tło jednolite i nazwał ten obraz Wolna Ukraina. Bardzo chciał wejść do umysłu malarza, chciał poznać, jak to jest, kiedy się tworzy, kiedy się maluje. No, wiedział, jak to wygląda, jak co się czuje, kiedy się wiersz pisze, ale wydawało mu się zawsze, że malarstwo jest jakby na wyższym poziomie. Zawsze cenił malarzy i dlatego te jego próby malarskie. No później też sam określał, że mimo że malował, no to nic, żadne

0: skończył historię sztuki, chociaż nie napisał pracy magisterskiej, na swoich studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Także owszem, różne sztuki nie były mu obce i też lubił słuchać dobrej muzyki. Znał się na tym, interesował się, więc te dziedziny jego zainteresowań były dosyć szerokie.
1: Próbował również reżyserować. To było na początku lat 90. w Teatrze Polskim. Niestety okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa. Co innego powiedzieć aktorowi, zrób to tak i zrób to w ten sposób. Różewicz sam przekonał się o tym, że jednak jak się stanie na tej scenie, światła wszystkie na ciebie świecą, jest się w centrum, to już nie jest to takie proste i to nie jest tak, że ja wiem, jak to zrobić i to znaczy, że ja to zrobię. Ale te próby, bardzo, bardzo ciekawe same w sobie, później ukazało się jako taki zapis zdjęć Adama Hawałeja, opowiadający o tych próbach właśnie tak, jako kartoteka rozrzucona. To była właściwie rekonstrukcja tej pierwotnej wersji kartoteki, taka bardzo, bardzo ciekawa wprawka do pracy na scenie i do tego, co, jak to może wyglądać, jak autor sam wstaje tutaj w tej roli, że zostaje reżyserem.
0: Było prawdopodobnie trzech takich fotografów, którym z chęcią Tadeusz Różewicz pozwalał się fotografować, bo poza tym nie lubił być fotografowany, nie lubił paparazzi, tych, którzy tam robili mu zdjęcia przy domu, ale Jerzy Olek, Janusz Stankiewicz i Adam Hawałej to właśnie te osoby, które zapraszał do fotografowania i też interesował się wynikami ich pracy. To znaczy czasem próbował zaaranżować jakąś sytuację, czasem prosił o jakieś specjalne oświetlenie, o jakąś metodę robienia fotografii. Zaproponował pewnego razu, żeby robić mu zdjęcia co minutę, żeby chciał dowiedzieć się, jaki tutaj efekt powstanie. Z innym razem próbował imitować znane zdjęcia. Tutaj także też efekt starzenia własnego chciał uwiecznić na zdjęciu, chciał, żeby to jakoś dobrze było pokazane. Jest taka fotografia, w której właśnie zasłania twarz rękami, to jakby nie chroni się przed zrobieniem zdjęcia, ale tutaj raczej chodziło mu o to, żeby pokazać swoje ręce rzemieślnika, bo on zawsze uważał, że poeta właściwie pracuje rękami, stąd nigdy nie pisał swoich wierszy na maszynie, zawsze to było pisanie odręczne, ponieważ uważał, że to jest jednak ruch ręki, to jest to, co powinien poeta wykonywać.
2: On się przyjaźnił z malarzami, artystami, fotografami, a co jego przyjaciele o nim mówili?
0: Właśnie te osoby, o których mówiliśmy, zaliczały się też do grona przyjaciół jego, ale z przyjaciółmi przede wszystkim prowadził obfitą korespondencję. W archiwum Ossolineum w dziale rękopisów są całe metry teczek. Dużo więcej jest korespondencji Różewicza niż jego utworów. Wydaje się, że mógł pisać nawet po kilka listów dziennie. Pamiętał o swoich korespondentach, wysyłał także kartki z wakacji, ze swoich podróży, bo często podróżował, czy to żeby odnaleźć spokój poza hałaśliwym Wrocławiem, do takich domów pracy twórczej, czy też za granicę. Opisywał swoje problemy, pytał o zdrowie i te listy są wydawane. Jest korespondencja z państwem Przybylskimi, z Nowosielskimi i też wszystkie listy pisał ręcznie.
3: Historię poety możemy poznać bliżej we Wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza w kamienicy pod Złotym Słońcem we Wrocławskim Rynku.